0: Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc już z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz co, spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco. A bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę na na na na na na na na na na na na
0: na na na na
1: czyli Free From Desire, dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'atek miałem. Spice Girls Viva Forever w radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje. Cześć!

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Duże jasna maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
6: Pan Rembiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
11: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Reklama. Dzień dobry, 16 niedziela, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
14: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy. Armii rosyjskiej wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
13: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
15: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
13: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Pogoda.
12: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
17: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
12: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, m.in. Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w radiu Złote Przeboje, zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Mika Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Mika Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spaceru.

0: kształty promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. Na teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, w telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: Czy to jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam w świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to i jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

Pewnie śmieć się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje. Przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

0: W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Zwykle tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Jurij Uszakow.
5: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
4: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
8: Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
7: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
9: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych. Czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Mana, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

Za miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co dobie AI może być naprawdę ciekawe, więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października, a teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: Reklama. Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflowar.
6: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak. Żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwieczniać to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak? Jak dawno
2: jest ci bliska? Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa, na samej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Tam swoi. Tak. W Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyniosło się to do nas do domu, więc tak. Do automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo przyjechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona idziemy tam razem.
0: No to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
6: Już jesteśmy.
5: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
23: O Boże, co byście tu zrobili?
24: Czy możemy zwolnić go?
25: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
24: Michel, ty jesteś już mój asystent.
22: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
26: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
27: Volkswagen.
28: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
27: Ale że to tak dla mnie?
28: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

Michael Jackson, Bidet w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia, a więc jak zawsze chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Reklama.
10: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
12: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
11: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: człowiek od razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio. Złote przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu. I one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienie.

albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

Odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboje, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, aż dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Tutaj, szybko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
21: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
20: Kto? No wiadomo.
21: Ci panowie z Media Expert.
22: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
24: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
25: Pan Rębiszewski?
26: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
27: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Reklama.

Powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multiinstrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast 6 muzyków album pod tytułem 4 nagrało 4 muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every Breath You Take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, one są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochani, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej lubię.

0: brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, no, proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Spędzacie weekend z Radiem Złote Przeboje w Zielonej Górze i programem Tydzień w Zielonej Górze, na który gorąco zapraszam, Magda Sobczak. Już za momencik sprawdzimy sobie między innymi, jak smakuje właściwie województwo lubuskie. Podpowiem też osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, co można zrobić, by znaleźć albo zmienić pracę. Są takie instytucje, z którymi warto się w naszym mieście skontaktować. Podsumujemy sobie też mijający tydzień, jeśli chodzi o przegląd najważniejszych wydarzeń tego tygodnia. Zachęcam gorąco, zostańcie z Radiem Złote Przeboje, bo to oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w naszym programie.
0: Co słychać w Zielonej Górze?
4: Były regionalne smaki, tradycyjne receptury, lokalni producenci i mnóstwo okazji do degustowania. W Zielonej Górze Ochli odbyło się w minione wakacje drugie święto produktu regionalnego województwa lubuskiego. Konkretnie zdarzyło się to w niedzielę, 23 sierpnia. Zagroda Kamienna Muzeum Etnograficznego zamieniła się wówczas w miejsce spotkania producentów, twórców i mieszkańców, którzy chcieli przekonać się, czym właściwie smakuje lubuskie. A wiedzę na ten temat, i to bardzo szeroką, ma Marta Forszpaniak, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.
5: Produkty regionalne bardzo szeroko wpływają na naszą rozpoznawalność, ponieważ to dzięki temu, że mamy takie produkty, jak na przykład ostatnio wpisany miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipy, który został wpisany na ministerialną listę produktu tradycyjnego. Ta informacja idzie też na całą Polskę. Lubuskie słynie, wiadomo, są tradycje winiarskie sięgające tego XIII wieku i tutaj jak najbardziej oddajemy temu hołd, ale też musimy pamiętać o tym, że mamy inne produkty. Właśnie też lubuskie stoi miodem akacjowym, tak jak wspomniałam teraz, miodem gorzowskim, ale też możemy się pochwalić bardzo dużą mozaiką kulturową. Nie brakuje nas przecież wyśmienitych wędlin, coraz więcej serowarów, którzy również dopieszczają i cieszą nasze podniebienia nowymi smakami serów. Dodatkowo musimy pamiętać o naszych wyjątkowych rękodzielnikach. Mamy wyjątkowe tutaj sady, musimy pamiętać o jabłoniach. Także ta oferta i ten produkt regionalny jak najbardziej jest tutaj rozpoznawany.
4: Święto produktu regionalnego to dobra okazja do promowania naszych wyrobów i rzeczywiście okazji do poznawania lokalnych wyrobów nie brakowało. Na miejscu pojawiło się ponad 100 wystawców. Były produkty spożywcze, rękodzieło, degustacje, warsztaty, rozmowy z producentami, muzyka i atrakcje dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali także specjalną strefę degustacyjną i warsztatową. Nie chodziło jednak wyłącznie o jedzenie, bo święto miało pokazać, że za regionalnym produktem stoi przede wszystkim człowiek. Jego praca, pomysł, często rodzinna receptura, no i przywiązanie do miejsca, w którym się żyje. Jednym z najbardziej emocjonujących punktów wydarzenia było głosowanie na Złoty Fartuch Konsumenta 2026. To wyjątkowe wyróżnienie, bo zwycięzcę wskazują sami konsumenci. A jak w tym roku głosowanie na tego zwycięzcę się odbywało? Zdradził nam to przed imprezą jeden z organizatorów.
6: Michał Czarnecki, organizator Twojego Zielonego Targu. Chcieliśmy, żeby ten finał, czyli wyłoniliśmy dziesiątkę w głosowaniu internetowym, natomiast sam finał odbędzie się tutaj fizycznie na miejscu. Dopiero tutaj będzie można zobaczyć jakieś kody QR i tak dalej, które gdzieś tam przekierują nas do kolejnych ankiet, tak żeby to jednak bardziej odwiedzający nas tutaj zagłosowali i wybrali swojego ulubionego producenta, niż gdzieś tam ludzie w internecie, którzy być może nigdy nas nie odwiedzą. Więc pomyśleliśmy, żeby zrobić to właśnie w takich dwóch etapach. Mamy dziesiątkę wyłonioną w głosowaniu stricte internetowym, takim, gdzie ci, którzy mają mocne media społecznościowe, wchodzą dalej, natomiast tutaj już fizycznie zostaną wybrani ci, którzy mają najlepszy kontakt z klientem, ci, którzy będą mieli długie kolejki, będą rozmawiali, będą zachęcali do głosowania na siebie, więc taka dosyć przewrotna formuła.
4: Do finału zakwalifikowano ukierunkowała się dziesiątka producentów, a ostatecznie największe uznanie odwiedzających zdobyli Martyna i Miłosz z Mąka i Cukier, Bajmotyka. Złoty Fartuch jest nagrodą przechodnią. Oznacza to, że co roku na fartuchu pojawia się nazwisko kolejnego, ulubionego lubuskiego producenta. Laureaci otrzymali także profesjonalną sesję zdjęciową i kampanię marketingową, która ma pomóc jeszcze szerzej promować ich produkty i działalność. A zwycięzcy tegorocznej edycji pokazali również swoje cukiernicze umiejętności. Podczas wydarzenia Miłosz Motyka przygotował pokaz kulinarny, a uczestnicy mogli między innymi spróbować przygotowanych przez niego rogalików. Były więc smaki znane z rodzinnych stołów, ale także produkty, które tradycje łączą z nowoczesnym pomysłem. No i właśnie to połączenie było jednym z ciekawszych elementów całego wydarzenia.
0: Kulinarna Zielona Góra.
4: Kulinarna przygoda w Ochli na tej imprezie się nie skończyła. 30 sierpnia, czyli tydzień później, Zagroda Kamienna ponownie wypełniła się zapachami regionalnych potraw. Tym razem odbyło się wydarzenie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Od godziny 9 do 13 mieszkańcy i goście mogli spotkać się z producentami produktów tradycyjnych, posłuchać występów artystycznych, wziąć udział w konkursie i zobaczyć wielkie gotowanie z Tomaszem Procem. Jednym z głównych punktów programu było przygotowanie lubuskiego leczo. Uczestnicy mogli zobaczyć kolejne etapy gotowania, poznać wykorzystywane składniki i dowiedzieć się, co sprawia, że zwykłe danie może stać się potrawą mocno związaną z regionem. Były więc rozmowy o tradycyjnej kuchni, spotkania z producentami, konkursy i oczywiście degustacja. A wszystko to w miejscu, które samo w sobie przypomina o historii i tradycjach dawnej wsi lubuskiej. Ochla przez dwa kolejne weekendy pokazała więc, że regionalna kuchnia wcale nie jest tylko wspomnieniem. Przeciwnie, żyje, zmienia się i znajduje swoich nowych odbiorców. Bo dziś lokalny produkt to nie tylko tradycyjna receptura. To także świadomy wybór konsumentów i sposób na wspieranie ludzi, którzy produkują blisko nas.
5: Ta świadomość, która też była podkreślana, niezwykle rośnie i to jest też misją Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, żeby jak najbardziej edukować i też uświadamiać, zwracać uwagę na walory tych naszych lokalnych produktów, podkreślać to, jak one są wykonane, podkreślać ich wysoką jakość, ale też zdecydowanie mówić o tym, że te produkty są po prostu zdrowe. Są wykonane bez konserwantów, także jeżeli dbamy o zdrowie nasze, naszych bliskich, to warto wtedy przyjść, odwiedzać te miejsca sprzedaży, bo tutaj też to warto podkreślić, że te miejsca sprzedaży lokalnych produktów też również cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów. Zachęcam przy okazji do odwiedzenia naszej strony internetowej lcpr.pl, gdzie możecie Państwo zajrzeć na nawigator, a tam w tym nawigatorze są wypisane miejsca sprzedaży lokalnych produktów, więc nawet jeżeli nie mieszkamy w okolicach Zielonej Góry, tylko jesteśmy z Gorzowa, czy z północnej części województwa, warto tam zajrzeć i też znaleźć takie miejsca.
4: Dodała Marta Forszpaniak z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. A jeśli ktoś tego lata chciał sprawdzić, jak smakuje lubuskie,

0: zrobić z książkami, zabawkami, meblami czy sprzętem, którego już nie potrzebujemy, ale szkoda nam go po prostu wyrzucić? No, przecież często bywa tak, że coś przestało nam być potrzebne, ale to wcale nie oznacza, że jest to rzecz bezużyteczna. Chociażby stara półka może przydać się komuś do garażu, a książka, która już przez nas została przeczytana, może przecież trafić do kolejnego czytelnika. Natomiast zabawka, z której w sposób naturalny wyrosło już nasze dziecko, może ucieszyć inne. No i właśnie po to w naszym mieście zostało stworzone i prężnie działa szperowisko. Znajduje się przy punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Wrocławskiej 73, a każdy z nas może tam zostawić niepotrzebne, ale nadające się do wykorzystania przedmioty. Z kolei też, to ważna informacja, każdy z nas może też znaleźć tam coś, czego akurat potrzebuje. To pomysł, który wpisuje się w prostą zasadę, zanim coś wyrzucimy, warto sprawdzić, czy ta rzecz naprawdę jest odpadem. Na półkach szperowiska można znaleźć między innymi książki, zabawki, meble, drobną elektronikę czy sprzęt sportowy. Przedmioty są sprawdzane, a jeśli wymagają niewielkiej naprawy, mogą zostać przygotowane do dalszego użytkowania. Co ciekawe, takie miejsca często przyciągają nie tylko osoby, które chcą pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, bo zaglądają tam również ci, którzy szukają czegoś konkretnego albo po prostu lubią poszperać i znaleźć coś, co można jeszcze wykorzystać. Jak działa szperowisko i jakie rzeczy najczęściej trafiają tam do mieszkańców Zielonej Góry? O to zapytaliśmy Agnieszkę Fornalik, kierowniczkę działu zagospodarowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
1: Tutaj przede wszystkim mieszkańcy mogą przynieść rzeczy nadające się jeszcze do użytku, czyli coś, co w domu już jest niepotrzebne, dalej jeszcze nadaje się właśnie do eksploatacji, do użytkowania i jakby dodajemy, mówię, drugie życie, mówię, takim przedmiotom i rzeczom.
2: To jest miejsce, w którym z jednej strony mieszkańcy mogą do nas dostarczać niepotrzebne odpady, które zamieniają się w potrzebne rzeczy, które z kolei kolejni mieszkańcy mogą bezpłatnie, podkreślę, bezpłatnie od nas zabierać.
0: Dodaje Mirosław Gruszecki, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Szperowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 13 oraz między godziną 14 a 19. W soboty można tam zajrzeć od 9 do 14. Jeżeli więc podczas jesiennych porządków w waszym domu albo piwnicy znajdziecie coś, czego sami już nie potrzebujecie, ale rzecz jasna, jest to rzecz nadal sprawna i wydaje wam się, że może komuś posłużyć, to niekoniecznie wrzucajcie ją do kontenera. Dajcie jej drugą szansę, bo czasami to, co dla nas jest już tylko niepotrzebnym przedmiotem, dla kogoś może być właśnie tym, czego od dawna szukał. A przy okazji jedna rzecz mniej trafia do strumienia odpadów. Przypomnę, szperowisko działa przy ulicy Wrocławskiej 73. Warto ten adres zapamiętać, zanim coś po prostu wyrzucimy.
3: Tydzień w Zielonej Górze. Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
4: Grzegorz Pałka, zapraszam. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Swoją przygodę z oświatą zaczyna wiele dzieci. Jak zauważa Emilia Ławecka ze szkoły podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, pierwsze dni w szkole będą kluczowe.
5: Wiadomo, mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy są bardziej przestraszeni niż my, więc nasze obawy i lęki odstawiamy sobie na bok w tym czasie. Każdy rocznik jest inny i każde dziecko jest inne i wydaje mi się, że to ta różnorodność jest dla nas z pewną obawą, która się rodzi, żeby temu sprostać, żeby każde dziecko znalazło swoje miejsce, żeby każde dziecko czuło się dobrze.
4: A łącznie naukę w zielonogórskich szkołach rozpoczęło blisko 24 tysiące uczniów. Ochla, Racula i Stary Kisielin doczekają się przebudowy ważnych skrzyżowań. Miasto podpisało 3 umowy na realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 1 100 000 zł. Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Z kolei nowy plac zabaw otwarto już w Żarach przy Parkowej. Jest w pełni dostosowany do korzystania także przez dzieci z niepełnosprawnościami. To zadanie zrealizowano w ramach żarskiego budżetu obywatelskiego.
3: Tydzień w Zielonej Górze.
4: Zielonogórzanie uczcili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jak podkreśla Łukasz Porycki, członek zarządu województwa, powinniśmy kultywować pamięć o tamtych wydarzeniach.
6: 87 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa, najkrwawszy konflikt w historii ludzkości. W dzisiejszym również przesłaniu skierowanym do mieszkańców premier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że sojusze są bardzo ważne, ale zdolność społeczeństwa do przeciwstawienia się agresorowi, do budowania takiej solidarności, do tego, abyśmy poczuli się wspólnotą, jest bardzo ważne.
4: Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Trwa przerwa technologiczna basenu w zielonogórskim Mosirze. Ekipy remontowe i sprzątowe

0: wyczerpująca, mają sporo pracy. Kilkanaście najbliższych dni upłynie im na przygotowanie obiektu do ponownego otwarcia. 10 września z kolei w ratuszu dyżurować będą przedstawicielki Zielonogórskiej Rady Seniorów. Można zgłosić pomysły na aktywizację najstarszych mieszkańców czy zaproponować działania integrujące pokolenia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
0: Sportowe emocje nie mogą przesłonić spraw bezpieczeństwa oraz stabilności klubu, czytamy w komunikacie Zielonogórskiego Urzędu Miasta w mediach społecznościowych. Po wygranych derbach ziemi lubuskiej prezydent Marcin Pawirowski zażądał od władz Falubazu pisemnych wyjaśnień w sprawie użycia gazu przez ochronę. Zmiana na stanowisku dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej. 5 lat trwała kadencja Rafała Kłoczki. Jak mówi, zleciało jak jeden dzień.
2: Nie mam bladego pojęcia, kiedy te 5 lat minęło, a jednocześnie widząc ogrom zmian, których dokonaliśmy z całą administracją, z orkiestrą i z publicznością, na to mam wrażenie, że pokonaliśmy jakieś lata świetlne. Mamy markę swoją, jesteśmy rozpoznawalni, mamy mnóstwo nowych przestrzeni, nową identyfikację wizualną, mamy zaufaną publiczność bardzo wielopokoleniową.
0: Funkcję dyrektora obejmie teraz Karolina Nowotczyńska. Dotychczas pełniła funkcję dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Już za momencik porozmawiamy o czymś bardzo ważnym, o tym, co zrobić, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła nie tylko znaleźć pracę, ale też poczuć, że naprawdę ma wpływ na swoje życie, że może rozwijać swoje umiejętności, realizować plany, czy też być aktywną częścią lokalnej społeczności. Bo aktywność zawodowa to przecież nie tylko pensja, to jest także pewnego rodzaju niezależność, poczucie sprawczości, możliwość poznawania ludzi i świadomość, że to, co robisz, ma znaczenie, a przede wszystkim samo siebie sprawdzanie na co dzień w sytuacji zawodowej. I właśnie już za momencik, między innymi to stanie się tematem mojej rozmowy z przedstawicielem Fundacji Aktywizacja z województwa lubuskiego. To organizacja, która od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy, pomaga im rozwijać kompetencje, czy też szukać własnej drogi, zarówno tej zawodowej, jak i troszkę życiowej. Porozmawiamy o tym, jak wygląda takie wsparcie w praktyce i z jakiej pomocy można skorzystać. No i co zrobić, jeśli chcemy wrócić na przykład na rynek pracy, czy też zdobyć nowe kwalifikacje, albo po prostu zrobić pierwszy krok w stronę większej samodzielności. Zapytam też o wyzwania, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami, ale również też podpytam o historię sukcesu i momenty, w których okazuje się, że odpowiednie wsparcie naprawdę może wiele zmienić. Jeśli więc ten temat niepełnosprawności dotyczy ciebie, kogoś z twojej rodziny, albo po prostu chcesz lepiej zrozumieć, z jakich możliwości można dziś skorzystać, zapraszam gorąco. Zostań koniecznie z Radiem Złote Przeboje i audycją Tydzień w Zielonej Górze.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
3: W naszym studiu radiowym dzisiaj gościem jest pan Przemysław Dawidziuk, specjalista do spraw rekrutacji i form wsparcia w Fundacji Aktywizacja. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jeśli chodzi o te rekrutacje, to jak dzisiaj wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w województwie lubuskim?
4: Na pewno się trochę zmieniła. Na plus, ale to nie jest dalej to samo, co chcielibyśmy uzyskać. Z tego względu, że osoby z niepełnosprawnością borykają się z tym zatrudnieniem. Pracodawcy może jeszcze nie do końca wiedzą, jak mają pracować z takimi osobami, jak doposażyć stanowiska pracy. I myślę, że tak troszeczkę nie wiedzą, jakie mogą dostać profity z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
3: A tu mówimy o trochę niemałych pieniądzach tak
4: Dokładnie,
3: naprawdę.
4: Tak. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie z PFRON-u na osoby z niepełnosprawnością, zależnie też od stopnia niepełnosprawności.
3: Im wyżej, tym lepiej?
4: Tak. Mamy 3 niepełnosprawności. Lekka, umiarkowana i...
3: Stopień znaczny?
4: No właśnie.
3: A w jakich obszarach zawodowych mieszkańcy lubuskiego z niepełnosprawnościami mogą znaleźć pracę? Czy to jest praca intelektualna, czy raczej fizyczna?
4: No, nie oszukujmy się, na rynku najwięcej pracy jest to praca fizyczna. Jeśli chodzi o pracę administracyjną, czyli intelektualną, to jest znacznie mniej. Ale to nie dyskwalifikuje osób, którzy skończyli też studia, bo mamy duży odsetek osób z niepełnosprawnością, którzy skończyli studia wyższe, doktoraty mają i też ciężko znalezieniu takiego zatrudnienia.
3: A dlaczego my się boimy osób z niepełnosprawnościami? Tak po ludzku pana zapytam, panie Przemku.
4: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest niewiedza. Więcej edukacji potrzebujemy, żeby zaakceptować osoby z niepełnosprawnością. No i są też bariery architektoniczne, które tak naprawdę nie są do dzisiaj przystosowane, czyli są stare kamienice, gdzie są biurowce, brak windy, brak podjazdów.
3: A czy jako fundacja, czy interesuje was ten taki też obszar pozyskiwania środków z Unii Europejskiej?
4: My też prowadzimy takie szkolenia dla pracodawców i pracodawcy są informowani, jakie mogą mieć korzyści, jakie benefity mogą uzyskać z zatrudnienia takich osób i to, co im się należy.
3: A czy lubuscy pracodawcy chętnie w takich szkoleniach uczestniczą, czy nadal trzeba pukać do wielu drzwi, by ich zachęcać do takich spotkań?
4: Myślę, że trzeba troszeczkę popukać.
3: Aha. Ale są już na naszym rynku pracy, tak, w województwie lubuskim, takie zakłady pracy, które mówią wam: chodźcie, śmiało, przysyłajcie do nas swoich podopiecznych, tak, fundacyjnych.
4: Tak. Mamy też różne współprace z pracodawcami. To nie są mali pracodawcy, bo współpracujemy z ZUS-em, z PFRON-em, Urzędem Pracy. Firmy też prywatne.
3: Czyli gdybyśmy mieli pokusić się o odpowiedź na pytanie, które z branż są najbardziej otwarte na osoby z niepełnosprawnościami w naszym województwie, no to jednak takie handlowo-usługowe.
4: Dokładnie.
3: A jeśli patrzymy na nasze województwo, czy na przykład łatwiej o pracę w Zielonej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim niż w jakiejś małej miejscowości pod Zieloną Górą?
4: No to jest też bardzo dobre pytanie i to chyba będzie taka jasna odpowiedź, że w dużym mieście szybciej znajdziemy zatrudnienie niż w małej miejscowości. Zwróćmy uwagę też, że w tych małych miejscowościach nie ma dużych zakładów pracy, nie ma magazynów. Trzeba dojeżdżać do tej pracy. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie porusza się samochodem, no to jest dodatkowa bariera. Albo to będzie komunikacja miejska, albo PKP. Wczesne poranne godziny pracy i późne godziny kończenia.
3: Są te tak zwane prace zmianowe po prostu.
4: Dokładnie. Więc tutaj też jest ta bariera komunikacyjna w małych miejscowościach.
3: A jakie są największe sukcesy Fundacji Aktywizacja w województwie lubuskim, z których jest pan na przykład osobiście dumny? Może z tego, że po prostu taka fundacja jest i że pomaga, czy...
4: No tych sukcesów jest dużo. No, od 30 lat to pomagamy osobom z niepełnosprawnością znaleźć im zatrudnienie i pomóc wejść na ten rynek pracy, wspierać w zdobywaniu nowych umiejętności. Pokazuje to, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w realizowaniu swoich planów zawodowych.
3: Przypomnę, że waszym i moim gościem jest dzisiaj Przemysław Dawidziuk z Fundacji Aktywizacja. Rozmawiamy o tym, jak wygląda droga do zawodowej niezależności, z jakiego wsparcia fundacyjnego każdy z nas, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może w Zielonej Górze i w Lubuskiem skorzystać. Mówimy dziś o pracy, ale tak naprawdę nie oszukujmy się. Mówimy także o przełamywaniu stereotypów i pewnego rodzaju samodzielności, pewności siebie i o tym, że niepełnosprawność wcale nie zamyka drogi do realizowania własnych planów. A przed nami kolejna część naszej rozmowy.
1: Blisko mieszkańców.
3: A co chciałby pan teraz przekazać mieszkańcom województwa lubuskiego, żeby co wiedzieli o osobach z niepełnosprawnościami, a czego wciąż nie rozumieją?
4: Chciałbym to na pewno przekazać, że fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami w każdym etapie ich drogi zawodowej. Oferujemy wsparcie naszych specjalistów, doradcy zawodowego, jobcraftera, specjalisty do spraw rynku pracy. Pomoc psychologiczną, gdzie to jest naprawdę bardzo ważne, i oferujemy NAS, czyli takie ogólne wsparcie, gdzie beneficjent może zawsze do nas zadzwonić.
3: No właśnie.
4: Spotkać się i porozmawiać.
3: Jak z wami się można skontaktować?
4: Przez stronę fundacyjną. Jesteśmy też często na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tam jest biuro karier do spraw osób z niepełnosprawnością.
3: I macie tam dyżury?
4: Nie, nie. Tam, jeśli organizujemy targi pracy, to głównie na Uniwersytecie Zielonogórskim i mamy tam współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim.
3: Można też do Was bezpośrednio zadzwonić.
4: Można. Mój numer telefonu jest chyba ogólnodostępny, więc nie ma większego problemu, żeby go znaleźć.
3: Jest na przykład na plakatach.
4: Dokładnie, też roznosimy ulotki po większych instytucjach typu ZUS, Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, także te największe instytucje, gdzie osoby z niepełnosprawnością na pewno chcą uzyskać jakąś pomoc, tam też mogą nas znaleźć.
3: Fundacja Aktywizacja bardzo aktywnie działa na zielonogórskim rynku pracy, ale to też fundacja, która swoje miejsce ma w Wielkopolsce. Natomiast to nie są takie jedyne dwa obszary chyba Waszych działalności. Nie.
4: Na całą Polskę mamy 7 oddziałów i 6 filii. Także 13 jednostek terytorialnych.
3: A jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi na przykład o nasze województwo lubuskie?
4: Osoby z niepełnosprawnościami mają różne potrzeby tak naprawdę, ponieważ występują różne rodzaje niepełnosprawności, takie jak ruchowa, wzrokowa, słuchowa, intelektualna, psychiczna, czyli tutaj już pod psychiczną mamy też podpięte pewne schorzenia, czyli depresja, zaburzenia lękowe czy schizofrenia, neurologiczne, no i oczywiście sprzężone. Wszystkie jednak mają takie samo prawo do udziału w życiu społecznym osób. Oczywiście mówimy już o osobach.
3: Czyli te potrzeby są bardzo różne, natomiast jest chyba jedna wspólna potrzeba, która łączy te wszystkie osoby. Chciałyby być potrzebne.
4: Dokładnie.
3: I chciałyby być naprawdę częścią społeczeństwa, jeśli chodzi o rynek pracy.
4: Dokładnie. Żeby też nie patrzyli na osoby z niepełnosprawnością, że to są inni lub mniej wydajni, bo tak naprawdę osoba z niepełnosprawnością może być bardziej wydajna niż osoba pełnosprawna.
3: Mam pytanie, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, które przychodzą do Was, one częściej pytają o swoją pierwszą pracę, czy jednak ewentualnie chcą znaleźć nową pracę? Jak to wygląda?
4: Różnie to bywa. Większość przychodzi, gdzie utracili to zatrudnienie, chcą wejść na rynek pracy i podjąć to zatrudnienie, aktywizować się zawodowo, a są tacy, którzy zaczynają swoją pierwszą pracę, czyli absolwenci lub osoby, które nigdy też nie podjęły zatrudnienia, a chcą jakoś wyjść do ludzi i aktywizować się.
3: Ja wiem, że być może będzie to bardzo trudna odpowiedź na takie pytanie, ale tak szacunkowo mniej więcej. Wasza fundacja działa od 1990 roku. Czy wie Pan, ilu osobom pomogła połączyć się ze swoim pracodawcą?
4: Mamy takie badania. Nawet ja robiąc barometr, to aż 90% uczestników znalazło pracę na otwartym rynku. Większość zatrudnionych osób pracuje na umowę o pracę, co też pokazuje, że znalezienie zatrudnienia jest stabilne. 93% badanych przez barometr uczestnicy są zadowoleni z zatrudnienia, a 91% uważa, że spełnia ich oczekiwania.
3: Konkluzję mam taką, która rodzi mi się w głowie, że przede wszystkim, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, to odważ się na nieco więcej. Skontaktuj z Fundacją Aktywizacja, która bardzo prężnie działa w naszym województwie, a jeśli jesteś pracodawcą, który ma swój zakład pracy na terenie województwa lubuskiego, mniejszy bądź większy, nie bój się osób z niepełnosprawnościami. Na nich naprawdę warto postawić. No, końcem końców Fundacja Aktywizacja stawia na nich już od 1990 roku. A Waszym i moim gościem był dzisiaj specjalista do spraw rekrutacji i form wsparcia w Fundacji Aktywizacja, pan Przemysław Dawidziuk. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Zielonej Góry.
3: I jeszcze na koniec ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami, które myślą o pracy albo chcą wrócić na rynek zawodowy. Jak słyszeliśmy w naszej rozmowie z przedstawicielem Fundacji Aktywizacja, droga do zatrudnienia może wyglądać bardzo różnie, bo czasem potrzebne jest szkolenie, zdobycie nowych umiejętności, a czasem doświadczenie, a czasem po prostu ktoś, kto pomoże zrobić ten pierwszy krok. I taką możliwość daje w naszym mieście również Powiatowy Urząd Pracy. Urząd nadal realizuje projekt zatytułowany Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu zielonogórskiego. Kwiatkowskiego 2, a osoby z niepełnosprawnościami są wprost wymienione wśród grup, które mogą zostać objęte wsparciem. W ramach projektu dostępne są między innymi staże i szkolenia, a także inne formy pomocy związane z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Możliwe jest również wsparcie osób, które myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. I co ważne, projekt się nie zakończył, cały czas jest w realizacji. Konkretnie realizowany będzie do 31 marca przyszłego roku. Państwowy Urząd Pracy prowadzi ciągłe nabory na poszczególne formy wsparcia. Dlatego, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i szukasz pracy, warto na bieżąco sprawdzać aktualne informacje urzędu i zapytać, z jakiej pomocy możesz obecnie skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie. I ja w tym temacie chciałabym porozmawiać z moim gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Hubert Małyszczyk, kierownik wizji Zielona Góra.
1: Ciekawa Zielona Góra.
3: Cały czas zastanawiam się, dlaczego zielonogórzanie niektóre turystyczne miejsca odwiedzają raz czy też dwa razy w życiu, a potem o nich zapominają. A to są takie nasze zielonogórskie perełki. Czy pan kierownik ma podobną obserwację?
5: Ja myślę, że w ogóle żyjemy w czasach, kiedy mamy naprawdę duże możliwości podróżowania, zwiedzania, kiedy tak naprawdę ten szum informacyjny dookoła do nas dociera z różnych zakamarków. Więc czasem może się zdarzyć, że rzeczywiście swoje miasto gdzieś tam traktujemy tak troszeczkę z boku i o niektórych atrakcjach rzeczywiście zapominamy na dłużej, a ten świat się cały czas zmienia, więc również nasza okolica się zmienia, więc też o tym trzeba pamiętać, że raz na jakiś czas wypadałoby też się troszeczkę dowiedzieć, odświeżyć tą wiedzę. Ale na to wszystko przychodzi pewnie również często czas, jak pojawia się trochę wolnego czasu, żeby pozwiedzać okolice, to zielonogórzanie pewnie również ruszają w te okolice swoje.
3: Albo jak pojawia się jakaś na przykład okoliczność w postaci najmłodszego dziecka w rodzinie, albo koleżanki, która przyjeżdża z Lubelskiego.
5: Tak, to też chyba rzeczywiście bardzo ważny aspekt, bo dzieci potrafią zmienić w życiu sporo i sam miałem taką sytuację, że jak urodziły mi się dzieci, to zacząłem szukać tych atrakcji takich nieoczywistych dookoła miasta. Okazało się, że zaczęły mnie bardzo, bardzo radować lasy, które są dookoła Zielonej Góry. Coś, na co w trybie takiego pędzenia codziennego człowiek jakby nie zwracał na to uwagi. Czyli rzeczywiście zacząłem sam osobiście też czerpać radość z tego, co jest właśnie w mieście i okolicy. I inaczej zacząłem patrzeć na świat. Więc tak, oczywiście rodziny z małymi dziećmi też troszeczkę na pewno zmieniają swoją perspektywę, a jeżeli musimy komuś coś pokazać, kto przyjeżdża z zewnątrz, no to też musimy się do tego przygotować.
3: A gdybyśmy mogli dzisiaj razem zachęcić zielonogórzanki i zielonogórzan do odwiedzenia jakichś takich topowych miejsc turystycznych albo takich nieoczywistych, które na pewno warto odwiedzić, mieszkając w Zielonej Górze.
5: No tak, możemy sobie taką listę oczywiście sporządzić, bo my w naszej instytucji, w wizji Zielona Góra, tak naprawdę wydajemy też materiały, które są bardzo przydatne, mam wrażenie, nie tylko turystom, ale też mieszkańcom. I ostatnio nawet zrobiliśmy sobie w ramach tego materiału takie top 20, tak? Czyli atrakcje, które sobie subiektywnie oczywiście wybraliśmy, które stworzyły taką piękną mozaikę atrakcji, które się tutaj u nas znajdują. Więc na pewno nie jest to jakaś zamknięta ilość 5-10 atrakcji. Tych atrakcji jest naprawdę mnóstwo. I o kilku oczywiście możemy porozmawiać sobie dzisiaj. Możemy zacząć od atrakcji dla osób aktywnych na przykład, możemy zacząć od tematów winiarskich, od parków, także naprawdę jakby tematów jest dużo.
3: To porozmawiajmy może o aktywnych miejscach, w których warto bywać w Zielonej Górze, no bo aktywność fizyczna wśród zielonogórzan rośnie.
5: Też miałem czas, żeby się nad tym ostatnio zastanawiać, bo bardzo dużo jest w Zielonej Górze imprez biegowych, kolarskich, imprez takich dla ludzi, którzy rzeczywiście, no miasto generalnie ma bardzo dużo ma do zaoferowania osobom, które rzeczywiście jeżdżą na przykład na rowerach czy biegają, dlatego że w każdą stronę jakbyśmy wyjeżdżali z miasta, to trafiamy na tereny leśne, na piękne trasy spacerowe czy rowerowe I tu tak sobie myślę, że jeżeli ktoś jest taką wybitnie aktywną osobą, to naprawdę dla niego to miasto jest idealne. Mamy, jeżeli chodzi o takie atrakcje, które troszeczkę czasami może o nich zapominamy albo jeszcze nie wiemy, to świetną sprawą są single tracki na wzgórzach piastowskich, a także trasy Nordic Walking też w tym obszarze, czyli trasy rowerowe wytyczone w jednym kierunku, takie troszeczkę na wzór górski, no ale w sumie w nazwie mamy Zielonej Góry
3: Górę.
5: Góra, więc na udowodnienie tego jakby te single tracki na wzór rzeczywiście jakbyś Radowa, Zdrój czy miast czeskich, które się znajdują na pograniczu polsko-niemieckim, są rzeczywiście te single tracki i są też szlaki Nordic Walking, gdzie można sobie pospacerować z kijkami i rzeczywiście odłączyć się troszeczkę od tego zgiełku miejskiego, którego aż tak dużego może w Zielonej Górze nie ma, ale jednak mimo wszystko jest to miasto wojewódzkie, więc trochę musi tego być. Także single tracki, świetna, nieoczywista atrakcja, w sumie dla każdego, bo można sobie tymi rowerami pojechać i łatwiejszą, i trudniejszą trasą. A trasy Nordic Walking my też chętnie wykorzystujemy, bardzo cieszy nas zawsze, jak możemy na jesień i w zimie poprowadzać tam grupy szkolne z zielonogórskich szkół, taką akcję robimy zawsze sobie na jesień. To jest naprawdę budujące, jak się widzi tą młodzież, która ze sobą chodzi, spaceruje, rozmawia, jakby te widać też tak naprawdę tą uzdrawiającą moc natury w tamtym przypadku, jak rzeczywiście czasami narzeka się na dzieci, że nie potrafią ze sobą rozmawiać, że zamknięte są gdzieś tam w telefonach, a zupełnie co innego widzimy akurat na tych trasach, więc ta uzdrawiająca moc okolic jak najbardziej można to przy przypadku wzgórz piastowskich poruszyć.
3: Powiedział pan właśnie o uzdrawiającej mocy roślin, a ja przeczytałam nie dalej niż wczoraj informację, że lekarze w Japonii przepisują swoim pacjentom, na przykład w stanach depresyjnych, 2 godziny spaceru po lesie i to jest traktowane całkiem serio.
5: Tak, to się nazywa bodajże Shinrin-yoku. Słyszałem o tej leczniczej właściwości lasów i ja zgadzam się w pełnej rozciągłości z tym stwierdzeniem. Ja myślę, że to dopiero czujemy, jak musimy się z czegoś wyleczyć, że tak powiem, jak rzeczywiście musimy troszeczkę zwolnić gdzieś tam w życiu, no to ten las jednak to ukojenie daje.
1: Czas wolny w Zielonej Górze.
3: A skoro już odkrywamy Zieloną Górę na nowo, to koniecznie zostańcie z nami. W rozmowie z Hubertem Małyszczykiem z wizyt Zielona Góra zaglądamy dzisiaj do miejsc, które warto odwiedzać nawet wtedy, gdy na co dzień mieszkamy w naszym mieście. A przed nami jeszcze sporo tematów, między innymi podpytam o winobranie, czyli święto, z którym Zielona Góra kojarzy się w całej Polsce, oraz o zielonogórską kartę turysty, dzięki której miejskie atrakcje można, będąc mieszkańcem, odkrywać jeszcze łatwiej, no i chwilami taniej.
1: Ciekawa Zielona Góra.
3: Panie Hubercie, mówiliśmy o atrakcjach dla dzieci i młodzieży, no to teraz w sposób naturalny porozmawiajmy o jesiennej atrakcji dla dorosłych, a przynajmniej takich, którzy mają już 18+.
5: No tak, pewnie możemy porozmawiać sobie o winobraniu, o winiarstwie, o takich, o winnicach, które są zlokalizowane na obrzeżach miasta. Musimy też tutaj sobie jasno stwierdzić, że Zielona Góra wraz z okolicami tworzy jedną całość. To też chyba bardzo dobrze, bo trudno się też zamykać jakby w granicach. Jak turyści przyjeżdżają do nas, to raczej nie jeżdżą tylko po Zielonej Górze, ale szukają też atrakcji dookoła i dookoła miasta rozsianych jest mnóstwo winnic, które też się zmieniły w ostatnich latach bardzo mocno. I tutaj taki doskonały przykład, że rzeczywiście nawet jeśli zielonogórzanie zdają sobie sprawę, że te winnice są dookoła, to często nie zdają sobie sprawy, jak pięknie one wyglądają. A one się rozwijały w ostatnich kilkunastu latach naprawdę dynamicznie i wyglądają cudownie. Ale do tego jest jeszcze jeden wątek. Jesień to winobranie, to rzeczywiście czas zbiorów, to taki bardzo urokliwy okres w Zielonej Górze. Ale też przecież pamiętajmy, że są jeszcze piwnice winiarskie w mieście. To jest taki skarb, o którym też warto przypominać. I te piwnice również się zmieniają, tak jak i winnice. Niektóre są pięknie odrestaurowane, niektóre jeszcze takie trochę zaniedbane, ale pięknie się komponują jakby w całości tych imprez, na które zapraszają jakby organizatorzy na Dni Otwartych Klinik Winiarskich, które no po prostu są rzeczywiście bardzo unikatową imprezą, więc ten wątek winiarski, on jest bardzo ważny w kulturze tego regionu, w kulturze miasta i myślę, że należy o tym też oczywiście wspomnieć i o tym pamiętać.
3: Ja myślę, że nam bachusiki nieustannie przypominają.
5: No tak, nieustannie to one też się...
3: Rodzą.
5: Rodzą, tak, tak. Mamy już ponad 80 figurek w mieście i to też taka tradycja związana oczywiście z tradycjami winiarskimi miasta, to jest już ponad 800 lat historii, ale te bachusiki jakby tworzą też taki pomost pomiędzy tą przeszłością a teraźniejszością. One cały czas rzeczywiście się rodzą, pojawiają w nowych lokalizacjach i tworzą taki piękny szlak bachusikowy, który na początku myśleliśmy, że to jest atrakcja dla dzieci, ale okazuje się, że bardzo dużo dorosłych osób też z tego szlaku korzysta, fotografów, tak? Więc jest to też taka możliwość zwiedzania, rzeczywiście zobaczenia dużej części miasta. My specjalne mapy też wydajemy, takie plastyczne, które pokazują to miasto wspólnie właśnie z tymi figurkami bachusikowymi i jakby mam wrażenie, że dzięki tym bachusikom też troszeczkę to miasto można zwiedzić.
3: A ja jeszcze odkryłam też jedną taką fantastyczną rzecz, która jest wydawana do rąk własnych w Wizji Zielona Góra, którą każdy zielonogórzanin i każda zielonogórzanka powinna mieć, bo to może nam rodzić sporo oszczędności. Myślę tutaj o zielonogórskiej karcie turysty, którą mogą mieć nie tylko turyści, bo my też zapominamy o tym, że chociażby ta karta daje możliwość nieco tańszej konsumpcji na mieście.
5: Tak, zielonogórska karta turysty to produkt, który kierujemy oczywiście w dużej mierze do turystów, którzy przyjeżdżają do miasta, ale jak sobie też spojrzymy, to nie ukrywamy też, że jest to pewna podpowiedź, że podpowiedź pewnych atrakcji, tak? Czyli jakby zielonogórzanie, którzy sobie taką kartę turysty wykupią, ale też spojrzą na listę tych obiektów, mają możliwość poukładania sobie tego zwiedzania Zielonej Góry. Być może właśnie z tymi gośćmi, których zaproszą do Zielonej Góry, być może tym gościom można tą kartę też oczywiście zaproponować, żeby mogli część czasu spędzić bez nas i sobie sami zwiedzać mogli. To tak, to jest pewna podpowiedź z naszej strony i jakby łączy się też z aplikacją Wizyt Zielona Góra, którą też przygotowaliśmy właśnie dla turystów i to jest na pewno dobry pomysł, żeby z tego skorzystać. Aplikacja mobilna Wizyt Zielona Góra, ona pozwala też między innymi nie zgubić się na trasach Nordic Walking właśnie na wzgórzach piastowskich, ale pozwala też zobaczyć piękne murale w mieście, co też jest takim mało oczywistą atrakcją, bo nie wszyscy o tym wiedzą, ale tych murali jest rzeczywiście sporo w Zielonej Górze. Ale też chociażby właśnie można podążać szlakiem bachusikowym też za pomocą aplikacji. Jest też dodatkowa jakby korzyść. No i oczywiście też można zobaczyć jakaś sieć ścieżek rowerowych w Zielonej Górze, a jest już naprawdę bogata, więc dobrze rozwinięta, więc to też na pewno przydatne narzędzie.
3: Panie Hubercie, a ile razy pan był we wspomnianej wcześniej przeze mnie palmiarni?
5: Och, ja byłem bardzo dużo razy. Czasami tam też pracuję, bo mamy tam nasz jeden z punktów informacji turystycznej. Ale tak, ja jestem bardzo często, więc ciężko mi mówić z punktu widzenia takiej osoby bezstronnej, ale na pewno zdaję sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca, nie tylko samej palmiarni, ale też tego winnego wzgórza, które jest zlokalizowane przecież w sercu miasta, więc to jest taka... To jest coś, z czego sobie nie zdajemy sprawy, ale przecież trudno wskazać drugie podobne miasto, żeby tak w sercu miasta była winnica i taki ciekawy budynek, konstrukcja szklana z palmiarnią, więc jakby to jest pewna wyjątkowość tego miejsca.
3: Zielona Góra to wyjątkowe miasto, jeśli chodzi o jego turystyczne walory, z których korzystać powinni nie tylko turyści, ale również i my, mieszkańcy. Niektóre z tych atrakcji, o których na co dzień myślimy, że one są takie żelazne, ulega pewnemu rozwojowi, bo przecież wchodzą nowoczesne technologie. W związku z tym chociażby w Muzeum Etnograficznym pojawia się dzięki sztucznej inteligencji również na przykład sztuczna Marysia na ekranie monitora, która opowiada nam o danej chacie albo o danych zwyczajach, prawda?
5: Tak, no nowe technologie mają to do siebie, że rzeczywiście uatrakcyjniają te atrakcje, które się wydawały nam takie bardzo, bardzo tradycyjne. Muzea są tego doskonałym przykładem, ale to nie tylko dotyczy skansenu w Ochli, ale też i Muzeum Ziemi Lubuskiej. One się zmieniły, te obiekty, bardzo mocno. A pewne kolejne zmiany na pewno przed nami. To rzeczywiście w przypadku takich obiektów jest ważne, żeby umiejętnie tą technologię wprowadzać, ale też zaznaczę umiejętnie, dlatego że mimo wszystko chyba nic nie zastąpi takiego, no, tego wyciszenia związanego z turystyką i ja wierzę, że cały czas mimo tego rozwoju tych technologii będziemy chcieli cały czas jednak spacerować, chodzić, a nie tylko korzystać z jakby z elektronicznych jakby rozwiązań, więc to musi być jedno z drugim bardzo dobrze wkomponowane i ze smakiem i z pewnym wyczuciem.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: A już teraz w naszym programie porozmawiamy o tym, czym żyje cała Zielona Góra od tego weekendu, czyli o winobraniu, ale o różnych jego odsłonach. Sprawdzimy też, jak wyglądał 1 września w zielonogórskich szkołach.
1: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
3: W naszym mieście trwa winobranie przez ponad tydzień. Centrum naszego miasta jest pełne wydarzeń, koncertów, stoisk, no i oczywiście winiarzy. Jednym z najważniejszych miejsc w Zielonej Górze jest miasteczko winiarskie. W tym roku można tam spotkać przedstawicieli 44 lubuskich winnic. Jest też jarmark z ponad 170 wystawcami. O tym, co miasto przygotowało na tegoroczne winobranie, jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, mówił prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.
6: Mnóstwo wydarzeń. Przede wszystkim kładziemy nacisk na wydarzenia artystyczne, 3 sceny muzyczne, scena główna w Filharmonii, gwiazdy jak Zakopauer, Margaret, Markowska, ponadto plac teatralny. To są artyści zielonogórscy, lubuscy. Mamy też dzień dla punk rocka, czy też jest to Lecie Farbenlehre oraz scena dla młodych tutaj przy palmiarni, ale to też dodatkowo nowe dekoracje w mieście, wyeksponowanie miasteczka winiarskiego, 44 winnice, 52 domki wokół ratusza, spotkania teatralne, wizyty na winnicach, opowieści o winiarstwie, imprezy dla dzieci na wzgórzu winnym. To więc moc atrakcji, największe święto w Polsce winiarskie i to Dni Miasta.
3: Miasteczko winiarskie zajmuje w tym roku większy obszar. Rok temu pojawiały się pomysły i głosy, żeby strefę domków rozszerzyć aż do pomnika Bachusa. Zapytaliśmy prezydenta, jak wygląda to w tym roku.
6: Sukcesywnie poszerzamy rozkład domków. Tak jak powiedziałem, 52 domki już są i jest oczekiwanie na więcej. To my będziemy co roku tą strefę poszerzali. Dzisiaj ją przede wszystkim wydzielamy i eksponujemy jako miasteczko winobraniowe. Będzie ono ładnie opisane, wyeksponowane, bo na to zwracamy uwagę, na ten produkt regionalny. Wino, degustacja lokalnych potraw, muzyka. To więc to musi wyglądać inaczej i na to kładziemy nacisk.
3: Poza degustacjami i spotkaniami z winiarzami w programie znalazły się oczywiście między innymi spacery po winiarskich miejscach Zielonej Góry, winobusy, wydarzenia dla dzieci i imprezy sportowe. Swoje atrakcje przygotowała również Fundacja Tłocznia. O tym, co można znaleźć w jej programie, na naszej antenie opowie Bartłomiej Gruszka.
7: No to jak co roku są to spacery winiarskie, będzie ich kilkanaście, szczególnie te wieczorne cieszą się dużym zainteresowaniem z lampami naftowymi. No, spacery będą po zabytkach winiarskich Zielonej Góry, czyli spacerujemy po piwnicach, po miejscach, które są istotne właśnie dla winiarskiej historii miasta. No i też degustacje komentowane. To są takie wydarzenia, gdzie w miejskiej piwnicy w sali szeptów specjaliści, bo będzie 3 prezentujących w tym roku, czy 3 osoby, które są specjalistami, jeśli chodzi o polskie winiarstwo, będą opowiadać o winach, które będzie można wtedy zdegustować.
3: Podczas winobrania nie brakuje też oczywiście muzyki. Winobraniowe koncerty odbywają się na kilku scenach. Na głównej, na Placu Powstańców Wielkopolskich, występują znani artyści. Są też koncerty lokalnych muzyków na Placu Teatralnym oraz klubowa scena Ferment. O programie winobraniowej sceny mówiła Agata Miedzińska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
8: Zawsze staramy się, żeby na tej scenie winobraniowej było różnorodnie. Dziś nam się trochę zrobiło kobieco, mam wrażenie, ale z drugiej strony nie przypominam sobie, kiedy Ewa Farna była w Zielonej Górze, a muszę też zdradzić, że jest to jeden, a być może nawet ostatni jej koncert niebiletowany w Polsce, bo jak wiadomo, Ewa Farna sprzedaje stadiony w Czechach, więc jakby troszeczkę się inaczej już do tych koncertów przygotowuje, ale bardzo się cieszymy, że zgodziła się przyjechać tutaj do Zielonej Góry, więc jakby zaczynamy Margaret, kończymy Ewą Farną, ale po drodze będzie trochę rapu, typu trochę takiego mocniejszego rocka, więc myślę, że i ci, którzy lubią spokojniejszy pop i ci, którzy lubią trochę mocniejszy, znajdą sobie dzień, w którym nas odwiedzą i na tą dużą scenę po prostu przybędą.
3: Winobranie to oczywiście także zmiany w organizacji ruchu. W centrum część ulic jest zamknięta, a na innych obowiązują ograniczenia. Kierowcy muszą więc liczyć się z utrudnieniami, szczególnie w rejonie wydarzeń. O tym, co zmieniło się na ulicach, mówi Mariusz Knyspel.
9: Czas winobrania to oczywiście czas wyłączeń. Na pewno będziemy mieli wyłączone Deptak, ulicę Kupiecką, ulicę Alei Niepodległości, Żeromskiego, jak i Sobieskiego. Na czas na pewno koncertu będzie wyłączona ulica Kasprowicza, parking wraz z ulicą. Także te głównie skupiamy się na Deptaku, ulica Ciesielska, czyli Starociach. Także tutaj te okolice skupione wokół Deptaka, tak?
3: Winobranie potrwa do 13 września. Przez cały ten czas w centrum naszego miasta można korzystać, nawet powinno się korzystać z przygotowanych atrakcji, odwiedzać winiarzy, zaglądać na jarmarki, wybierać spośród koncertów oraz wydarzeń towarzyszących. Jeśli wybieracie się do centrum, warto pamiętać również o zmianach w organizacji ruchu.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
3: Weekendowy czas spędzacie z programem Tydzień w Zielonej Górze. Już teraz w Radio Złote Przeboje opowieść o tym, co zdarzyło się w naszym mieście 1 września.
1: Co słychać w Zielonej Górze?
10: Drodzy nauczyciele, kochani rodzice i uczniowie, po 2 miesiącach wakacyjnego odpoczynku znów spotykamy się w naszej 13.
3: Koniec wakacji, koniec spania do południa, no i przede wszystkim koniec laby. W tym tygodniu zielonogórscy uczniowie wrócili do szkół. Po 2 miesiącach przerwy szkolne korytarze znów wypełniły się gwarem. W ruch poszły plecaki, zeszyty i piórniki, a nauczyciele rozpoczęli kolejny rok pracy. Dla jednych był to dobrze znany powrót do szkoły, dla innych pierwszy taki dzień w życiu. A przed wszystkimi nowy rok to nowe wyzwania i kilka zmian. W szkole podstawowej nr 13 w Zielonej Górze sprawdzaliśmy, jak szkoła przygotowała się na powrót uczniów. Dyrektor placówki Agnieszka Łyszkiewicz zapewniała, że wszystko było gotowe.
11: Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektor 13. Wyzwań praktycznie się nie boimy. Jest ich pozornie dużo, ale tak naprawdę dla nas niewiele, bo to, co może się okazać wyzwaniem, u nas jest realizowane od już wielu, wielu lat, a na pewno od kilku bardzo dobrze. Myślę na przykład o tygodniach projektowych, o wszystkim, co jest związane z kompasem jutra, z reformą oświaty. Nie boimy się tego, cieszymy się na zmianę, jesteśmy do tego dobrze, bardzo dobrze przygotowani. Ponad 700, 705, 710, ta liczba jeszcze się waha. To, co ważnego jest, bardzo fajnego i co mi się bardzo podoba, wprowadzamy w tym roku szkolnym, w edukacji wczesnoszkolnej na wszystkich poziomach, arytmetykę mentalną. Arytmetyka mentalna, coś, co powoduje zajęcia takie matematyczne, szybkie liczenie w pamięci, przy pomocy na początku liczydła, ale potem w pamięci. Dzieci rozwijają obie półkule, prawą, lewą, nabywają umiejętności szybkiego, logicznego kojarzenia faktów. Rozwija to ich kreatywność. Coś wspaniałego. Dalej będziemy się rozwijać. Ja jestem pełna wiary w to, że moje dzieci, nasze dzieci trzynastkowe, będą znajdowały swoje pasje, rozwijały je, że będziemy w stanie dodatkowych zajęć zrobić tyle, że zaspokoimy w maksymalny sposób ich potrzeby, pragnienia, marzenia.
3: Zmiany pojawiły się nie tylko w szkolnym kalendarzu. W nowym roku uczniów czekały również zmiany związane z samą nauką. O jednej z nich mówiła Malwina Kogut, nauczycielka języka polskiego w klasach 4-8.
12: Owszem, w tym roku szkolnym przed nami wielka zmiana, albowiem wchodzi kompas jutra, czyli zmiana w podstawie programowej klas czwartych. Natomiast jeżeli chodzi o projekty międzyprzedmiotowe, będzie to wydarzenie dotyczyło również uczniów klas starszych.
3: Dla nauczycieli wrzesień oznaczał więc nie tylko powrót do codziennego rytmu, ale też nowe zadania i nieco nowe sposoby pracy. Najwięcej emocji, rzecz jasna, było jednak chyba tam, gdzie wszystko zaczyna się od początku, czyli wśród pierwszoklasistów. Nowa szkoła, nowa klasa, nowa wychowawczyni, no i mnóstwo nowych twarzy. Nic dziwnego, że pierwszego dnia mogło pojawić się troszkę nerwów. Choć, jak się okazuje, nie u wszystkich. Wychowawczyni wychowawczyni klasy pierwszej A mówiła, że zamiast stresu czuła przede wszystkim inne emocje.
13: Myślę, że bardziej podekscytowanie, bo to wiadomo, mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy są bardziej przestraszeni niż my, więc nasze obawy i lęki odstawiamy sobie na bok w tym czasie. Każdy rocznik jest inny i każde dziecko jest inne i wydaje mi się, że to ta różnorodność jest dla nas pewną obawą, która się rodzi, żeby temu sprostać, żeby każde dziecko znalazło swoje miejsce, żeby każde dziecko czuło się dobrze, żeby dostosować te wymagania edukacyjne też do ich tempa, do ich możliwości. No i to poznanie tej różnorodności, czyli ten pierwszy tydzień, kiedy my tak poznajemy te dzieci, on jest taki kluczowy, najważniejszy, jednym słowem, ale też najtrudniejszy, bo od tego zależy, jak potoczy się dalszy rok.
3: Pierwszy dzień szkoły przeżywali zresztą nie tylko uczniowie. Emocje towarzyszyły także rodzicom. Jednym z nich była Justyna Sieracka, mama pierwszoklasisty. Zapytaliśmy ją, czy w domu przed pierwszym dniem szkoły pojawiał się stres.
14: Olbrzymi. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak duży, bo nic takiego niby strasznego. Szkoła po przedszkolu powinno być spokojniej, a nie jest. Jest stres, są emocje, no i taka ekscytacja, że to już, że to tak szybko.
3: A skoro o pierwszym dniu mowa, no to wcześniej trzeba było jeszcze skompletować szkolną wyprawkę, czyli plecak, zeszyty, przybory. Przygotowań trochę w tym temacie było. Sprawdziliśmy więc, czy u pierwszoklasisty wszystko było już gotowe i zapięte na przysłowiowy ostatni guzik. No i czy rodzina zdążyła przygotować się do rozpoczęcia szkoły?
14: Tak, no to były u nas dosyć długie te przygotowania, ponieważ zaczęło się od przygotowania pokoju, tak dla pierwszaka, wszystko dla niego było już przygotowywane, zakup plecaka. On też był podekscytowany i 2 dni temu zapytał, to kiedy do tej szkoły? No za 2 dni. To już? Więc jednak mimo tych przygotowań było takie zaskoczenie, że to już.
3: No tak, to już. No niestety. Nowy rok szkolny rozpoczął się w mijającym tygodniu, ale na pocieszenie powiem, że w podobnej sytuacji, czyli obowiązku chodzenia do szkoły w Zielonej Górze, są 24 tysiące uczniów.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
3: Winobranie już trwa w naszym mieście, a Zielona Góra przez najbliższe dni żyć będzie koncertami, wydarzeniami i spotkaniami. No ale kiedy emocje związane ze świętem wina troszeczkę opadną, a właściwie można by użyć nawet słowa odparują, warto zajrzeć do Biblioteki Norwida. Tu od 9 września rozpocznie się winobraniowy kiermasz książek. To propozycja dla tych, którzy lubią buszować wśród książek i wyszukiwać prawdziwe okazje. Kiermasz potrwa od środy do soboty w holu Biblioteki Norwida. Od 9 do 11 września będzie można tam zaglądać między godziną 10 a 17, natomiast w sobotę 12 września kiermasz potrwać ma od 9 do 15. A o szczegółach tej wyjątkowej akcji na naszej antenie opowie Michał Borej z działu promocji.
15: Winobraniowy kiermasz książek zagości po raz kolejny w naszej przestrzeni. Oczywiście w gmachu głównym, tym razem ze względu na obszerną wystawę, która będzie w tym samym okresie gościć. Nie będzie on w galerii, tak jak ostatnim razem, a będzie w przestrzeni holu, więc od razu na wejściu, na pewno nikt się nie zgubi. Prezentowane będą książki ze wszystkich dziedzin, prezentowane będą zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych oraz między innymi zapraszamy po kupno płyt czy innych rzeczy, które znajdują się w naszym antykwariacie i w naszych zbiorach.
3: Na stoiskach znajdziemy zarówno książki nowe, jak i używane. Będzie literatura polska i zagraniczna, publikacje naukowe i popularno-naukowe, w tym także książki poświęcone naszemu regionowi. A ceny? No, jak zapowiada biblioteka, naprawdę przystępne na taką zielonogórską kieszeń. Jest jeszcze jeden ważny powód, żeby zaznaczyć sobie w kalendarzu sobotę, 12 września, z wykrzyknikiem i z hasłem koniecznie wybrać się na winobraniowy kiermasz książek. Dlaczego 12? Bo tego dnia w Bibliotece Norwida pojawić się mają przedstawiciele Fundacji Bestaro, która pomaga bezdomnym zwierzętom. W godzinach od 10 do 14 będzie można przynieść mokrą karmę w puszkach albo saszetkach i w zamian otrzymać książkę. Akcja nosi nazwę Winobraniowa paczka dla bezdomniaczka i jest prostym sposobem na połączenie przyjemnego z pożytecznym. My wybieramy sobie lekturę, a jednocześnie dokładamy swoją cegiełkę do pomocy zwierzętom. Na miejscu będzie można również kupić specjalne kubki, a pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na potrzeby podopiecznych Fundacji Bestaro. Podobna akcja odbyła się już wiosną tego roku, no i teraz wraca przy okazji winobrania. Jeśli więc w ten weekend jesteście w winobraniowym rytmie, a w przyszłym tygodniu będziecie mieli ochotę na spokojniejsze buszowanie między książkami, warto zajrzeć do Biblioteki Norwida. A 12 września można zrobić coś jeszcze lepszego, wyjść stamtąd z książką i z poczuciem, że jednocześnie pomaga się bezdomnym zwierzakom.
1: Tydzień w Zielonej Górze.
3: I tym tematem kończymy nasze spotkanie, natomiast spokojnie usłyszymy się jeszcze na pewno w ten weekend i mam nadzieję zobaczymy się gdzieś na zielonogórskich ulicach podczas winobrania. Zatem do usłyszenia i zobaczenia. Magda Sobczak.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
16: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
5: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
6: Magda Sobczak, bardzo gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje w Zielonej Górze i zapraszam na program Tydzień w Zielonej Górze. Już za momencik. Opowiemy sobie między innymi o tym, co wydarzyło się 1 września w naszym mieście i sprawdzimy, co wydarzy się 1 października. Nie zabraknie też przeglądu wydarzeń tygodnia, a porozmawiamy o fantastycznej literackiej imprezie, która miała miejsce w ostatni weekend wakacji na Winnym Wzgórzu, tuż obok Zielonogórskiej Palmiarni. To oczywiście nie jedyne tematy, które pojawią się w naszym programie. Zachęcam zatem gorąco, zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
5: Tydzień w Zielonej Górze.
6: To był poranek 1 września 1939 roku. Polska stała się pierwszym celem niemieckiej agresji, a wydarzenia, które rozpoczęły się tego dnia, na zawsze zmieniły historię naszego kraju i Europy. 87 lat później pamięć o tamtych wydarzeniach znów wybrzmiała w Zielonej Górze.
7: Major Michał Binek, szef sekcji 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Uważam, że pokazanie, wyjście Wojskowej Asysty Honorowej i wspólne świętowanie z mieszkańcami miasta pokazuje jedność, integrację tego, że państwo jest tak silne jak wojsko i wojsko jest tak silne jak nasze państwo. Pokazanie tej naszej historii, wspominanie o bohaterach buduje i konsoliduje nasze społeczeństwo.
6: W miniony wtorek, 1 września, mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych oraz środowisk kombatanckich spotkali się na Placu Bohaterów. To właśnie tu odbyły się miejskie uroczystości poświęcone rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Był wojskowy ceremoniał, podniesienie biało-czerwonej flagi i hymn państwowy. Był apel pamięci. Uroczystość zakończyła się złożeniem hołdu tym, którzy walczyli o wolność Polski. No ale przede wszystkim była pamięć. Pamięć, o której podczas uroczystości mówił członek zarządu województwa Łukasz Porycki.
8: 1 września to jest najtragiczniejsza data historii Polek i Polaków. 87 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa, najkrwawszy konflikt w historii ludzkości. W dzisiejszym również przesłaniu skierowanym do mieszkańców premier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że sojusze są bardzo ważne, ale zdolność społeczeństwa do przeciwstawienia się agresorowi, do budowania takiej solidarności, do tego, abyśmy poczuli się wspólnotą, jest bardzo ważne. I myślę, że tutaj to jest z takim przesłaniem do też młodego pokolenia, aby to młode pokolenie czuło, że tylko działając razem, działając jako będąc solidarnym wobec siebie, jesteśmy w stanie przeciwstawić się i budować silną, niepodległą Polskę.
6: I właśnie ta pamięć sprawia, że 1 września nie jest tylko datą w kalendarzu. To dzień, w którym wracamy do historii ludzi, których życie zmieniło się w jednej chwili. Do żołnierzy, cywilów i rodzin, które poniosły ogromne straty. Do pokolenia, które zapłaciło najwyższą cenę za wojnę. Ważne było także to, że w uroczystościach uczestniczyli uczestniczyli młodzi zielonogórzanie. Uczniowie szkoły podstawowej nr 2 przygotowali patriotyczny montaż słowno-muzyczny. To oni są dziś kolejnym ogniwem w przekazywaniu pamięci o wydarzeniach sprzed 87 lat. Bo historię można przeczytać w książkach. Można poznać ją z dokumentów, zdjęć i opowieści świadków. Ale pamięć o niej trzeba przekazywać dalej. O potrzebie troski o ojczyznę i odpowiedzialności za jej przyszłość mówił profesor Rafał Reczek, dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Gromadzimy się 1 września, by pamiętać o tych, którzy 87 lat temu stanęli w obronie Rzeczypospolitej, stanęli w obronie tych najwyższych wartości, które nam przyświecały, czyli Bóg, honor i ojczyzna, to co tak zakorzenione było w sercach wielu tych, którzy odtwarzali, odbudowywali odradzającą się Rzeczypospolitą, bo pamiętajmy, Rzeczypospolita odzyskuje po 123 latach wolność w roku 1918 do roku 1921. Kształtują się nasze granice, ale ten okres 20-leci to wytężona praca, by Polska rosła w siłę, by stała się znaczącym państwem europejskim. I kiedy te marzenia się urzeczywistniają, kiedy młode pokolenie wchodzi w dorosłe życie, ten przysłowiowy dzień 1 września, który zawsze małemu i młodemu człowiekowi kojarzy się z rozpoczęciem roku szkolnego, końcem wakacji, stał się momentem wybuchu jednego z najokrutniejszych i najtragiczniejszych konfliktów zbrojnych XX wieku.
6: Te słowa doskonale wybrzmiały właśnie na Placu Bohaterów, bo kiedy w tym miejscu odczytywany jest apel pamięci, a pod pomnikiem składane są kwiaty, za oficjalnym ceremoniałem kryją się konkretne ludzkie historie. Historie tych, którzy walczyli, tych, którzy zginęli i tych, którzy przeżyli wojnę, ale już nigdy nie wrócili do dawnego życia. 1 września przypomina więc, że pokój i wolność nie są czymś oczywistym, są wartością, o którą trzeba dbać. Dlatego Zielona Góra jak co roku zatrzymała się na chwilę, by oddać hołd ofiarom II wojny światowej i tym, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. 87 lat po wybuchu wojny pamięć nadal trwa i właśnie od pamięci zaczyna się odpowiedzialność za przyszłość.
5: To warto wiedzieć o Zielonej Górze.
6: W naszym mieście zapadła decyzja w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu. Konkretnie we wtorek 25 sierpnia podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę wprowadzającą ograniczenie sprzedaży alkoholu na wynos. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już 1 października tego roku i dokładnie od tego dnia w godzinach od 22 do 6 rano alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu nie będzie można kupić ani w sklepach, ani na stacjach paliw. Ograniczenie nie obejmie natomiast lokali gastronomicznych, w których alkohol jest sprzedawany do spożycia na miejscu. To decyzja, która w Zielonej Górze była dyskutowana od wielu miesięcy. Z inicjatywą wprowadzania nocnego ograniczenia już we wrześniu minionego roku wyszedł radny Robert Górski. Argumentował, że mniejsza dostępność alkoholu w godzinach nocnych może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa i mniej interwencji służb. Jeszcze przed samym głosowaniem nad projektem tak wypowiadał się jeden z jego twórców, Robert Górski.
4: Ja się bardzo cieszę, że mój pomysł zostanie przyjęty w końcu, bo przecież ten pomysł przedstawiałem we wrześniu ubiegłego roku. Prezydent sztucznie rozwlekał konsultacje społeczne, które trwały wiele miesięcy. To pokazuje, jak źle zarządów prezydenta Powierowskiego działa Urząd Miasta. Inne samorządy potrafiły takie konsultacje społeczne przeprowadzić w 2 tygodnie. No na szczęście ten pomysł udało się przeforsować. Tutaj pan prezydent zgłosił swoje uwagi, a mianowicie, że ten zakaz nie będzie obowiązywał podczas winobrania i podczas świąt winiarskich. Ja myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli odetchnąć, bo będzie znacznie bezpieczniej, w szczególności właśnie tutaj w nocy na naszych ulicach, na osiedlach, na Starym Mieście będzie mniej aktów dewastacji. Policja będzie miała mniej wyjazdów, bo w Rakowie po wprowadzeniu takiego pomysłu spadła ilość interwencji o 40%, w Koninie minus 70%. Będzie bezpieczniej w karetkach pogotowia ratunkowego, będzie mniej awantur na szpitalnym oddziale ratunkowym, będzie spokojnie pracowało się na izbie wytrzeźwień.
6: Podczas sierpniowej sesji radni mieli do rozpatrzenia dwa projekty uchwał dotyczące nocnej sprzedaży alkoholu. Projekt przygotowany przez Roberta Górskiego został odrzucony, przyjęto natomiast projekt przygotowany przez władze miasta, czyli konkretnie przez prezydenta Marcina Pawła.

0: uchwale, 10 było za. To więc przede wszystkim konsultacje pokazują rzeczywiste oczekiwania mieszkańców.
1: Ważnym elementem przyjętej uchwały są wyjątki. Nocne ograniczenie nie będzie obowiązywało między innymi podczas winobrania, a także w określonych terminach związanych z wydarzeniami promującymi zielonogórskie tradycje winiarskie. Wyłączone z zakazu będą również niektóre świąteczne i weekendowe terminy wskazane w uchwale. Za ograniczeniem przemawiały także wyniki konsultacji społecznych. Wzięło w nich udział 559 osób, a blisko 79% uczestników opowiedziało się za wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Najczęściej wskazywanym przedziałem czasowym były właśnie godziny od 22 do 6 rana. Zdania na temat samego zakazu nie były jednak jednomyślne. Część radnych wskazywała na możliwą poprawę bezpieczeństwa, inni zwracali uwagę, że sam zakaz nie musi rozwiązać wszystkich problemów związanych z alkoholem.
2: Ogólnie, jeżeli chodzi o prohibicję, naprawdę gdzieś tam bije się z myślami cały czas, tylko że my często patrzymy przez pryzmat swój. Ja patrzę przez swój pryzmat, że jakby, jak dyskutowałem z ludźmi, że jaki problem, przecież ja nie wiem, nie pamiętam, czy w ciągu ostatnich 20 lat gdzieś po 22 szukałem alkoholu, wiem, na jakiejś stacji benzynowej takiej sytuacji nie było, więc jakby nie zakazywałbym takich rzeczy, ale jakby przekonujemy też te argumenty, że są przypadki, jak miałoby to pomóc jakiejś jednej sytuacji, gdzie ktoś, nie wiem, nie będzie agresji powodował do dzieci, bo nie dopije się i gdzieś o drugiej w nocy jeszcze pójdzie na stację, żeby się dopić, później wróci do domu, rozwali klatkę schodową po drodze, nabrudzi gdzieś na ulicy, jeszcze zrobi burdę w domu, to myślę, że jednak to jest dobry pomysł. Zresztą po konsultacjach też wyszło, że ludzie są za tym projektem, więc będę głosował za.
1: Podczas sesji pojawiały się też argumenty dotyczące specyfiki Zielonej Góry jako miasta winiarskiego.
3: No, mamy nadzieję, że jednak idąc za tym tropem dziedzictwa kulturowego, czyli to nasze winiarstwo, gdzie jest jakimś takim znakiem rozpoznawczym Zielona Góra. Jeśli ona zostanie uchwalona, to nie zostanie też potem uchylona. Aczkolwiek są takie przypadki w Polsce, że tego rodzaju wyjątki powodowały uchylenie takich uchwał, które przegłosowywały Rady Gminy czy Rady Miasta. Także taka dosyć niejednoznaczna sytuacja. Ja w ogóle uważam, że to też nie jest taka oczywista sprawa, bo to dotyczy tak naprawdę 25 czy 27 stacji benzynowych w Zielonej Górze i to wszystko praktycznie. Tak?
1: Od 1 października 2026 roku, przypomnijmy, nocne zakupy alkoholu w sklepach i na stacjach paliw będą niemożliwe. Konkretnie między godziną 22 a 6 rano. Alkohol nadal będzie można kupić w lokalach gastronomicznych, jeśli oczywiście będzie przeznaczone do spożycia na miejscu. Czy ograniczenie rzeczywiście przełoży się na mniej nocnych interwencji, awantur i problemów związanych z alkoholem? Myślę, że na odpowiedź na to pytanie trzeba będzie poczekać. I to nie tylko do czasu, gdy nowe przepisy zaczną obowiązywać, ale najwcześniej pewne wnioski w tym temacie wyciągniemy pewnie za rok.
4: Tydzień w Zielonej Górze.
1: To jego głos towarzyszy Wam każdego poranka w Radio Złote Przewoje w Zielonej Górze. Grzegorz Pałka przygotowuje dla Was na co dzień najważniejsze informacje, przygotowuje też dla nas na każdy weekend przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w Zielonej Górze.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
5: Grzegorz Pałka, zapraszam. 12 milionów złotych pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy pozwoliło na modernizację budynku N Zielonogórskiego Szpitala przy Podgórnej. Przede wszystkim mieści się tam kliniczny oddział chorób zakaźnych. Rafał Kłoczko zakończył pracę dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej. Liczymy na dobrą pracę nowej pani dyrektor, podkreślił Łukasz Porycki, członek zarządu województwa lubuskiego.
6: My nie chcemy rewolucji, tylko chcemy stabilny rozwój danej instytucji kultury, w tym przypadku Filharmonii Zielonogórskiej, która naprawdę rozwija się w imponującym tempie. To, że brakuje biletów na koncerty, jest najlepszym tego dowodem i to nami kieruje jako zarząd województwa lubuskiego w tym, aby ta praca była kontynuowana.
5: Nowa pani dyrektor to Karolina Nowotczyńska, która dotychczas pełniła funkcję dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Kolejny etap renowacji Parku Książęcego w Zielonogórskim Zatoniu przed nami. Dawna przybudówka zyska zadaszenie, nowe drewniane okna, drzwi oraz schody. Prace będą kosztować niecałe 2 miliony złotych. Blisko 24 tysiące zielonogórskich uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Przed oświatą nowe wyzwania.
7: Wyzwań praktycznie się nie boimy. Jest ich pozornie dużo, ale tak naprawdę dla nas niewiele, bo to, co może się okazać wyzwaniem, u nas jest realizowane od już wielu, wielu lat, a na pewno od kilku bardzo dobrze. Myślę na przykład o tygodniach projektowych, o wszystkim, co jest związane z kompasem jutra, z reformą oświaty.
5: Mówiła Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektor Zielonogórskiej Szkoły Podstawowej nr 13. Ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych kosztować będzie budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowie Wielkim.

0: Projekt zlokalizowany w powiecie zielonogórskim będzie mieć m.in. garaż na 3 strażackie pojazdy. Z efektów projektu korzystać będzie około 9,5 tysiąca osób rocznie. Rehabilitacja w Czerwińsku wznawia działalność, o czym w mediach społecznościowych poinformowała burmistrz gminy Agata Olejniczak.
1: Opracowany został program zdrowia, wyłoniony został realizator tego programu i możemy ruszyć. W międzyczasie podczas załatwiania tych wszystkich formalności odnowione zostały pomieszczenia, zamontowane zostały drzwi między gabinetami, zadbaliśmy także teraz o przestrzeń.
0: Zapisy między 8 a 16 możliwe są już od 1 września.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Tydzień temu, w sobotę, 29 sierpnia, wśród zieleni Parku Winnego, tuż przy palmiarni, spotkali się miłośnicy książek, aby wspólnie spędzić popołudnie z Barbarą Wysoczańską, autorką powieści, które od lat przyciągają rzesze czytelników. Już od początku spotkania można było poczuć, że nie będzie to zwyczajne wydarzenie literackie. Zamiast sali pełnej rzędów krzeseł, był park, koce, drzewa, namioty i letnia atmosfera. Czytelnicy przychodzili z książkami pod pachą, a niektórzy przynosili w koszykach piknikowych po kilka egzemplarzy, licząc na możliwość zdobycia osobistego autografu autorki. Ja na to spotkanie wybrałam się z naszym radiowym mikrofonem.
2: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
3: Dochodząc do Winnego Wzgórza, zobaczyłam przed wejściem do palmiarni grono czytelniczek z walizkami i książkami Basi Wysoczańskiej. W rozmowie okazało się, że są to znane w internetowym świecie czytelniczym book instagramerki, takie jak Pink Life.
4: Agnieszka Będkowska.
5: Ja tylko zapytam, dlaczego przyjazd do tak pięknej Zielonej Góry? Z jakiej okazji?
4: Z okazji tutaj spotkania z panią Basią.
5: Panią Basią?
4: Wysoczańską.
5: Autorką książek, no właśnie, literatura kobieca byśmy to nazwały? Czy obyczajówka, którą czytać każdy może? Czy być może jakaś powieść trochę historyczna?
4: Obyczajówka z historią w tle.
5: A za co lubimy Basię Wysoczańską?
6: Za prawdę i emocje, jakie ukazuje w książkach. Agnieszka Rybska, profil blonderka.pl. Trzeba przeczytać, żeby poczuć to.
5: Która z książek Basi Wysoczańskiej, a jest już ich na rynku dziś, jak dobrze policzymy, 10, 11 się napisała ponoć, ale póki co jest w takim przebiegu do czytania tylko i wyłącznie rodzinno-wydawniczym. Która z tych książek Basi Wysoczańskiej, gdybyśmy miały ją zabrać na bezludną wyspę, byłaby właśnie tą pozycją i dlaczego?
6: Nie umiem wybrać jednej, bo wszystkie książki Basi mnie zachwyciły. Ostatnio czytałam Ciężar winy i przyznam, że skradła moje serce. Prawdziwa, pełna emocji. No i też łamie serducho przez tą prawdę, którą ukazuje i główną bohaterkę, która jest prawdziwa i jest niesamowitą kobietą. O.
5: A czy po przeczytaniu Ciężaru winy poczuła pani ochotę na odwiedzenie Zielonej Góry? Czy ta literatura właśnie współczesna, która choć opowiada o miejscach, które historycznie były osadzone, jak Greenberg, kusi nas do tego, byśmy poznawały Polskę inaczej przez właśnie te literackie odsłony?
6: Jak najbardziej. Czytając takie książki, czujemy takie emocje, że chcemy poznać te miejsca. Najbardziej chciałoby się cofnąć w czasie i zobaczyć z boku, oczywiście to na własne oczy, ale też jest cudownym przeżyciem móc być teraz. Tak jak teraz jesteśmy, zobaczyć autorkę na żywo, porozmawiać, no i zobaczyć to piękne miasto.
7: Malwina Paśmyszka, Zakątek Czytelniczy.
5: W Zakątku Czytelniczym znajdujemy miejsce na powieści Basi Wysoczańskiej.
7: Tak, jak najbardziej.
5: A dlaczego? Czym Basia Wysoczańska wyróżnia się na literackim rynku?
7: Myślę, że tutaj kwestia emocji już była poruszana, ale te emocje są dość ważne i tutaj też mamy taką gwarancję jednak, że to tło historyczne gdzieś też jest mocno wyeksponowane, ale jest wyeksponowane w sposób prawdziwy i w sposób taki, jak to po prostu było. Wiadomo, że to jest fikcja literacka, że to wszystko jest, bohaterowie są, wymyślane są te historie, ale one są osadzone w prawdziwych realiach, które, jak sobie na przykład sprawdzałam niektóre fakty, wszystko się pokrywało i mam tą gwarancję po prostu, że te książki są, no jest to tutaj, jest ta prawda tutaj.
5: Na pewno wpływ na to ma fakt, że Basia Wysoczańska jest historyczką. W związku z tym myślę sobie, że pod płaszczykiem literatury obyczajowej trochę nas edukuje. Czy tę edukację czuć w tej powieści, czy raczej ona jest na tak zwane miękko, że człowiek po prostu czyta i ma taką zwykłą ciekawość w sobie?
7: na przykład przy okazji ostatniej książki autorki, czyli Ciężar winy, miałam takie coś, że miałam ochotę sprawdzać właśnie te fakty i sprawdzałam sobie fakty, sprawdzałam sobie tutaj historię Zielonej Góry, przez co nabrałam też ochotę poznać to miasto. I to jest taka edukacja właśnie, taka trochę pośrednia, naprawdę bardzo dobrze się to czyta.
5: Powiedziała pani, poczułam ochotę poznać to miasto. Ile kilometrów przejechała pani do Zielonej Góry i skąd by to miasto opisane w Ciężarze winy poznać?
7: Ja jestem z Opola, nie wiem ile to jest kilometrów, 3 godziny pociągiem przejechałam, więc no to była taka chęć po prostu, żeby tyle aż przejechać.
8: Marta Sarnecka, Bukholiczka, polecam.
5: Bukholiczka, jak Bukholiczka, to musi mieć stały dostęp do literatury i musi non-stop dostarczać organizmowi nowych literek w postaci wyrazów, które składają się na karty powieści obyczajowych, przypuszczam, czy również jakieś inne gatunki literackie są w obszarze pani zainteresowań?
8: Ja lubię kilka gatunków, ale poszerzyłam swoje horyzonty nie tak dawno o literaturę wojenną i właśnie Barbara Wysoczańska jest jednym z moich faworytów w tym gatunku.
5: O, pięknie to pani ujęła, bo powiedziała pani literatura wojenna.
8: Basia osadza swoje powieści właśnie w tamtych trudnych czasach i motyw wojny gra tutaj może nie pierwsze, ale bardzo dużą rolę odgrywa.
5: Znajdujemy się w Zielonej Górze. To do właściwie końcówki II wojny światowej było niemieckie miasto, miasto Grünberg, o którym przeczytała pani na kartach powieści Ciężar winy. To jest najnowsza książka Basi Wysoczańskiej. Czy to była pani pierwsza książka tej autorki?
8: Nie pierwsza. Właściwie to taka najnowsza, którą czytałam, ale wcześniej czytałam już kilka innych.
3: A ja przypomnę, że słuchacie opowieści o wyjątkowym literackim spotkaniu, które odbyło się w wyjątkowych okolicznościach przyrody, jakby powiedział klasyk. Ale w tym wypadku jest to prawdą. Spotkanie z Barbarą Wysoczańską odbyło się w minioną sobotę na Winnym Wzgórzu, tuż obok zielonogórskiej palmiarni.
2: Z mikrofonem przez Zieloną Górę.
3: Przed samym spotkaniem udało mi się też porozmawiać z samą autorką.
5: Chciałabym zapytać, co czuje pisarka w swoim już teraz rodzinnym mieście na chwilę przed spotkaniem z tymi, które i którzy są najważniejsi w życiu pisarza, czyli z czytelniczkami i czytelnikami.
9: Ogromne emocje. Powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak bardzo przeżywałam spotkanie autorskie, które ma się odbyć dzisiaj właśnie w ramach pikniku w Zielonej Górze. No to jest dla mnie coś niesamowitego, dlatego że ja jestem u siebie. To jest miasto, w którym mieszkam, w którym funkcjonuję. Tutaj mam swoich czytelników i to są naprawdę ogromne, ogromne emocje i też oczekiwania ze strony, mam nadzieję, że oczywiście czytelnicy będą zadowoleni, że całe to przedsięwzięcie, które tutaj robimy wraz z wydawnictwem, że to będzie coś naprawdę fajnego, takie wspaniałe zakończenie lata.
5: Spotkanie z twoją książką to też doskonały pretekst do tego, by coś więcej, szczególnie tym, którzy przyjadą na to spotkanie do Zielonej Góry, o tym mieście opowiedzieć.
9: Tak, rzeczywiście. Tak naprawdę to książka, którą napisałam, Ciężar winy, to jest właśnie książka, która opowiada kawałek historii mojego miasta, w którym obecnie mieszkam, Zielonej Góry. I ja chciałabym trochę opowiedzieć o tej historii. Chciałabym, żeby czytelnicy przyjezdni poznali to piękne, winne miasto, również z tej strony historycznej, oczywiście również z tej strony literackiej. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby tu przyjeżdżać, żeby to miasto oglądać, żeby korzystać z tego, co tutaj się dzieje, chociażby w trakcie winobrania, bo przecież te winnice to jest święto, to jest nasza kultura właśnie tego miasta, więc ja naprawdę bardzo zachęcam, a literatura to jest coś, co oczywiście się bardzo mocno z tym łączy.
5: Ale też jest tak, że nie tylko osoby przyjezdne mogą dowiedzieć się czegoś więcej na temat Zielonej Góry, bo osoby, które też żyją w tym mieście, nie zawsze mają tak naprawdę tę pełną wiedzę, którą ty, jako historyczka i przy okazji jako pisarka, która przemyca te ważne dla miasta treści, masz.
9: Tak, oczywiście. No moje książki pokazują przede wszystkim człowieka, opowiadają o emocjach, o różnego rodzaju sytuacjach, w których występowali moi bohaterowie właśnie w tej wielkiej historii, która się kiedyś działa tutaj w tym mieście. I ja się cieszę, że ja poprzez moje książki mogę to pokazywać i że poprzez te moje książki, chociażby właśnie Ciężar winy, czytelnicy mogą poznać kawałek historii tego miasta, a przez to również sięgnąć głębiej po historię, dowiedzieć się czegoś więcej, bo oczywiście tych informacji jest znacznie więcej. Ta historia jest dużo bardziej złożona. To, co ja napisałam w książce, to jest tylko naprawdę ułamek i kawałeczek. I ja, jeżeli pod wpływem mojej książki ktoś będzie chciał sięgnąć po więcej, po jeszcze, to tym bardziej będzie to dla mnie ogromną wartością.
3: Spotkanie z Barbarą Wysoczańską rozpoczęło się o godzinie 16, a autorka opowiadała o swojej twórczości, inspiracjach i bohaterach, których historie powstają często na styku wielkich wydarzeń historycznych i bardzo osobistych ludzkich przeżyć. Była to rozmowa nie tylko o książkach, ale również o pasji pisania, historii, kobietach i emocjach, które sprawiają, że fikcyjne postaci stają się dla czytelników niemal prawdziwymi znajomymi. Była to też okazja do tego, by opowiedzieć nieco więcej o wyjątkowym miejscu, w którym to spotkanie się odbyło.
10: To bardzo symboliczne miejsce na mapie Zielonej Góry. Chciałam, żebyśmy się właśnie spotkali na łonie natury, z racji tego, że oczywiście Zielona Góra słynie z tego, że jest zielona, że mamy tutaj wokół mnóstwo winnic, mamy lasy, więc to jest taki, myślę, akurat winne wzgórze, na którym jesteśmy, to jest taki, taki mały symbol właśnie tej zieleni, która jest tak naprawdę wszędzie wokół tego miasta. Oczywiście ja również przychodzę na spotkanie autorskie do biblioteki Norwida i na pewno z wieloma z Państwem się już na takim niejednym spotkaniu miałam okazję poznać, porozmawiać, ale ja również zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa, szczególnie tych, którzy przybyli spoza Zielonej Góry na to spotkanie, mają ochotę mnie o coś zapytać dotyczącego literatury, czy właśnie miejsca, w którym jesteśmy, to oczywiście ja bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcam. Ja chciałabym troszeczkę Wam opowiedzieć, oczywiście tak, żeby Państwa nie zanudzić, na temat tego mojego pisania, skąd to się wzięło, dlaczego akurat w książkach poruszam również tematy zielonogórskie, chociaż są to tematy historyczne. Jeżeli znacie Państwo moje książki, to wiecie, że jest to najczęściej ta dawna Zielonogóra, jeszcze ta przedwojenna, ta wojenna, czyli tak naprawdę mówimy tutaj o Grimbergu.
3: Publiczność słuchała z dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło uśmiechów, pytań i chwil wzruszenia. W piknikowej atmosferze łatwo było zapomnieć, że uczestniczymy w spotkaniu autorskim z jedną z najpopularniejszych polskich autorek. Barbara Wysoczańska stworzyła bowiem atmosferę bliskości i swobodnej rozmowy. A potem przyszedł czas na autografy i fotografie. Kolejka czytelników szybko stała się okazją do krótkich, osobistych spotkań z pisarką. Każda podpisana książka była małą pamiątką tego sierpniowego popołudnia. Park Winny doskonale pasował tutaj do charakteru wydarzenia. Zieleń, letnie powietrze i spokojna atmosfera sprawiły, że książki tego dnia wyszły poza domowe półki i biblioteczne sale. Stały się pretekstem do spotkania ludzi, których połączyła wspólna pasja – czytanie.
5: Ja przepraszam, że tak może podejdę i zaczepię, ale mężczyzna na spotkaniu z kobiecą literaturą?
11: Tak, tak.
5: A co pana najbardziej ujmuje?
11: Ujmuje ta zgodność historyczna z faktami. No i bliskość tego regionu, dużo tematów z tego rejonu. Jesteśmy z Nowej Soli, a akurat jedna książka jest z Nowej Soli, jedna o Zielonej Górze. No teraz akurat czytałem takie o emancypantkach, tam feministkach.
5: No ale proszę pana, siła kobiet to jest siła kobiet.
11: Tak, dlatego nie dyskutuję z taką sytuacją. Poddałem się, mam mało do gadania w domu, wie pani. Taki jestem z natury, spolegliwy jestem.
12: Jesteśmy z Nowego Tomyśla. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich czytelników książek pani Barbary Wysoczańskiej. Jesteśmy pierwszy raz na spotkaniu właśnie z nią. Ja od wielu lat czytam jej książki i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być razem z synem i z mężem. Pozdrawiam wszystkich czytelników i odbiorców radia Złote Przyboje. A właśnie, my Złote Przyboje słuchamy.
3: Piknik z Barbarą Wysoczańską był czymś więcej niż spotkaniem autorskim. Był literackim zakończeniem wakacji, chwilą odpoczynku, rozmowy i spotkania z drugim człowiekiem. Dla jednych najważniejszy był autograf, dla innych możliwość zadania pytania pisarce, a dla jeszcze innych po prostu atmosfera wspólnego popołudnia spędzonego wśród zieleni i książek. Kiedy spotkanie dobiegło końca, uczestnicy powoli opuszczali Park Winny. Wracali do swoich domów z książkami podpisanymi przez autorkę i zdjęciami, które miały przypominać o tym wyjątkowym sierpniowym dniu. A może właśnie takie spotkania są najpiękniejszą formą literatury? Książka, która zaczyna się od kilku zapisanych stron, potrafi połączyć ludzi w zupełnie realnym świecie. I tak właśnie było tego sobotniego popołudnia w Zielonej Górze. Książki stały się początkiem spotkania, wspólnie spędzony czas stworzył historię, którą uczestnicy będą mogli wspominać jeszcze bardzo długo.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: Już za momencik w naszym programie między innymi o zielonej ofensywie, która nadciąga do Zielonej Góry. I dzięki niej zmieni się wkrótce nie do poznania Smoczy Park przy ulicy Ludowej. Podsumujemy sobie również 10. edycję Korno Brass Music Festiwalu, która odbyła się w naszym mieście.
2: Nasza Zielona Góra.
3: Smoczy Park przy ulicy Ludowej przejdzie dużą metamorfozę. Miasto rozpoczęło realizację zielonej ofensywy, programu, którego celem jest rewitalizacja miejskich terenów zielonych. Pierwszym parkiem, który zostanie odnowiony, będzie właśnie Smoczy Park. Inwestycja ma kosztować ponad 4 600 000 zł, a jej realizacja została wsparta dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zmianach Smoczy Park ma być miejscem, w którym będzie można odpocząć, aktywnie spędzić czas, pobawić się, ale także bliżej poznać przyrodę. Projekt zakłada podział parku na 3 strefy, mówi miejska ogrodnik Monika Drozdek.
13: Powierzchnia 1,7 hektara podzielone jest na 3 części funkcjonalne. Jest to nowe podejście do przestrzeni miejskiej, wykorzystaniem tych walorów, które dane miejsce, dane środowisko ma najlepsze, czyli ostoja dla zwierząt. Dzisiaj obszar zadrzewiony, zakrzewiony, będzie tylko wypielęgnowany bardzo delikatnie w celu zachowania bezpieczeństwa. Jest to nowa forma ogrodu sozologicznego, czyli takiego, który powstaje naturalnie przy sukcesji. Część środkowa parku to będą łąki kwietne, dosadzane będą drzewa, krzewy. Podstawą piękna tego ogrodu będą różnego rodzaju róże. Rośliny, które zostały dobrane tutaj do tego miejsca, są zgodne z siedliskiem, więc nie jest to taki typowy greenwashing, ale po prostu odpowiedź na potrzeby miejsca, potrzeby natury i potrzeby nowych trendów w zieleni.
3: Trzecia strefa będzie miała charakter społeczny. To ogrody społeczne, czyli przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli wspólnie uprawiać rośliny. W parku znajdzie się 98 skrzyń uprawnych. Będzie można w nich zasadzić warzywa, zioła, kwiaty czy owoce. Ten pomysł ma służyć nie tylko zazielenieniu terenu, no ale także swoistego rodzaju integracji mieszkańców i edukacji ekologicznej. To oznacza, że Smoczy Park nie będzie wyłącznie miejscem, do którego przychodzi się na spacer. Ma stać się również przestrzenią, którą mieszkańcy będą mogli wspólnie współtworzyć i o którą będą mogli wspólnie dbać. Warto podkreślić też fakt, że przy projektowaniu parku miasto chce przede wszystkim wykorzystać jego naturalne walory, zamiast całkowicie zmieniać charakter tego miejsca. Dlatego zaplanowano rośliny dopasowane do istniejących warunków, odporne i niewymagające chemicznych oprysków. Ekologia będzie zresztą jednym z ważniejszych elementów całej inwestycji. W Smoczym Parku powstaną ogrody deszczowe i rozwiązania służące retencji wody opadowej. Przy pielęgnacji zieleni mają być wykorzystane między innymi kompostowanie i ściółkowanie. Miasto zakłada również rezygnację ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin. A cała inwestycja ma również swoją historię. Przypomnijmy, kilka lat temu Smoczy Park znalazł się w centrum zainteresowania mieszkańców z powodu planów wycinki drzew, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
14: Znajdujemy się przy ulicy Ludowej, przy ulicy Harcerskiej, w tak zwanym Smoczym Parku. W Smoczym Parku, o którym w poprzedniej kadencji mojego poprzednika mieszkańcy walczyli, aby tego parku nie wycinać, zatrzymaliśmy ten proces i podpisaliśmy umowę dotyczącą rewitalizacji tej zielonej przestrzeni. Jest to przestrzeń wyjątkowa, przestrzeń bardzo bliska mieszkańcom, przestrzeń rekreacyjna. Chcemy to upiększyć, zmienić, poprawić.
3: Smoczy Park jest początkiem większego programu inwestycji w miejską zieleń. Po zakończeniu prac w tym miejscu miasto planuje rewitalizację kolejnych parków. Parku Piastowskiego, Świętej Trójcy oraz parku pod Wieżą Braniborską. A kiedy będziemy mogli skorzystać z odnowionego Smoczego Parku? Najwcześniej w październiku 2027 roku, bo pracy przy projekcie jest naprawdę sporo, mówi przedstawiciel wykonawcy Janusz Popiel.
15: Pierwsze prace, które tu będą wykonywane, będą związane z rozbiórkami w tej części, gdzie będą te ogrody społeczne. Tam jest trochę budynków starych, zniszczonych. Trzy budynki będą rozebrane. Jeden budynek zostanie przerobiony na część związaną z zagospodarowaniem pod różnego rodzaju narzędzia, taką jakby gospodarczą część. Pozostałe prace, co tak jak były wspomniane, czyli wykonanie nowych ścieżek, mała architektura, oświetlenie, nasadzenia i tego typu rzeczy, które w parku są niezbędne.
3: Przypomnijmy, Smoczy Park ma jednocześnie być miejscem dla przyrody, przestrzenią rekreacji i zabawy oraz wspólnym ogrodem mieszkańców. Z jednej strony zachowana zostanie bardziej dzika część parku, z drugiej pojawią się nowe ścieżki, ławki, oświetlenie i atrakcje dla dzieci, a pomiędzy nimi ogrody społeczne, w których mieszkańcy będą mogli własnymi rękoma tworzyć kawałek miejskiej zieleni. Smoczy Park ma więc nie tyle zostać zbudowany od nowa, ile zmienić się tak, żeby lepiej wykorzystać to, co już w nim jest. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w okolicach października 2027 roku dostaniemy ostatecznie miejsce, w którym będzie można jednocześnie odpocząć, pobawić się, spotkać z sąsiadami, no i po prostu pobyć bliżej natury.
2: Ciekawe wydarzenie w Zielonej Górze.
3: Przez 7 dni w minione wakacje Zielona Góra żyła muzyką dętą blaszaną. Od 2 do 8 sierpnia w naszym mieście odbywała się jubileuszowa, 10. edycja Corno Brass Music Festival. Były koncerty, warsztaty, wykłady, wystawa instrumentów, a także wydarzenia, które muzykę wyprowadzały prosto na ulice miasta. Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego.
16: Corno Brass Music Festival, jego 10. odsłona jubileuszowa, no to wszystko powoduje, że Zielona Góra na ten tydzień staje się takim miejscem, taką stolicą, można powiedzieć, blaszanego grania. Te wszystkie trąbki, puzony, waltornie, no tutaj najlepiej brzmią.
3: Organizatorzy tegoroczną edycję podsumowali liczbami. 9 koncertów, 7 lokalizacji, ponad 100 artystów i 80 kursantów. Festiwal połączył więc światowej klasy wykonawców z edukacją i pracą młodych muzyków. Jak podkreślali twórcy Corno, chodziło nie tylko o słuchanie muzyki, ale także o możliwość uczenia się od najlepszych.
16: Ta idea festiwalu jest bardzo piękna, ponieważ przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, w tym roku 80 warsztatowiczów, którzy mają możliwość takiego bezpośredniego spotkania się z najlepszymi muzykami na świecie, grającymi na konkretnych instrumentach. I stąd jest to taka dodatkowa, nieprawdopodobna według mnie wartość tego festiwalu, że 80 ludzi młodych może w takiej bezpośredniej interakcji uzyskiwać wskazówki, podpowiedzi do tego, jak być lepszym, jak jeszcze lepiej grać na danym instrumencie. No super idea, do tego te piękne koncerty, które się odbywają, które są taką wisienką, można powiedzieć, na torcie.
3: Dodaje wicemarszałek Potęga. Warsztaty instrumentalne odbywały się od 3 do 8 sierpnia, a uczestnicy pracowali indywidualnie w grupach i zespołach kameralnych. W programie znalazły się również wykłady, zajęcia z terapii oddechowej i joga dla muzyków. Warsztaty obejmowały takie specjalności jak waltornia, trąbka, puzon, eufonium i tuba. Ale Corno nie zamknęło się w salach prób, mówi Łukasz Łacny, dyrektor organizacyjny i artystyczny Corno Brass Music Festival.
17: Nasz festiwal składa się z 2 takich głównych członów. Jeden to są warsztaty międzynarodowe instrumentalne, a drugi to jest seria koncertów. Przykładamy jakby równą wagę do obu tych elementów festiwalowych. Przyjeżdżają do nas artyści z całego świata oraz kursanci z całego świata, którzy tutaj dzielą się i zbierają wiedzę instrumentalną, a my później cały efekt tych warsztatów oraz pracy artystów w ciągu tygodnia festiwalowego można powiedzieć, sprzedajemy naszym melomanom w postaci koncertów plenerowych i nie tylko, i również w salach koncertowych.
3: Jednym z najbardziej charakterystycznych wydarzeń festiwalu były pojedynki na fanfary. Uczestnicy warsztatów spotkali się przy pomniku Bachusa, a ich muzyczne zmagania można było oglądać bezpłatnie. Finał tych zmagań nastąpił 8 sierpnia podczas Akademii Blachy na Placu Teatralnym. To właśnie tu publiczność usłyszała prawykonanie festiwalowych fanfar skomponowanych przez Czesława Grabowskiego, wieloletniego dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej. Podczas finału na scenie pojawili się oczywiście także uczestnicy warsztatów. W programie znalazło się także miejsce na bardziej kameralne oblicze instrumentów dętych blaszanych. W sali kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej odbył się koncert kameralny. Muzycy występowali w składach 2-, 3- i 4-osobowych z Towarzyszeniem Fortepianu. Była to zatem okazja, żeby usłyszeć trąbki, rogi, puzony, eufonium i tubę z zupełnie innej strony. Nie tylko jako instrumenty o potężnym brzmieniu, ale również jako instrumenty zdolne do subtelnego, ciepłego i bardzo kameralnego dialogu. Ale o tym, jak bardzo ten festiwal ma sens, mówi jeden z uczestników Kornobraz Music, Alan Turonek, trębacz.
18: Przede wszystkim jest to dla mnie zawsze fajna okazja, żeby spotkać się z ludźmi, z którymi się spotykam od tych 10 lat, z którymi masę ciekawych chwil przeżyłem i też z którymi się spotykam poza festiwalem, bo gramy w różnych orkiestrach, różnych bandach. Więc jest to przede wszystkim super okazja do tego, żeby się spotkać, żeby razem też pograć, pouczyć się, po prostu pospędzać czas. Ale oprócz tego zawsze znajduję kogoś ciekawego wśród nauczycieli, kto po prostu będzie dla mnie inspirujący. Mimo tego, że teraz już nie biorę czynnego udziału w lekcjach, to jednak chodzę, słucham, bo zawsze, może nawet niechcący, będę w stanie usłyszeć coś po prostu, co będę mógł później wdrożyć do swojej gry. To się zaczęło od tego, że grałem na fortepianie pierwsze 4 lata szkoły muzycznej pierwszego stopnia, ale strasznie nie lubiłem ćwiczyć. I moja mama pracuje w orkiestrze i jej koledze trębaczowi akurat zwolniło się miejsce w klasie i było na zasadzie, no już chyba nic nie będzie z tego fortepianu, więc spróbujmy na trąbce. No i też było ciężko, ale właśnie od pierwszej edycji Korno stwierdziłem, że to jest to, że to właśnie chcę robić.
3: 10. jubileuszowa edycja festiwalu już za nami, a była to edycja, w której muzyka spotkała się z edukacją, a wielkie nazwiska światowej sceny z uczestnikami warsztatów. Były sale koncertowe, kościół, przestrzeń miejska, plac teatralny, była muzyka filmowa, klasyka, jazz, funk, a nawet muzyczne pojedynki przy pomniku Bachusa. W tym festiwalu oczywiście chodzi o coś więcej niż tylko same instrumenty. Tu chodzi o spotkanie muzyków, o naukę, wspólne granie i o to, żeby muzyka wyszła poza salę koncertową i stała się, choć na chwilę, częścią miasta. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak poczekać do wakacji, no i przeżyć wspólnie kolejną, 11. już edycję głośnego, nie tylko od brzmienia dęciaków, Korno Brass Music Festiwalu w naszej Zielonej Górze.
2: Zwiedzaj z nami Zieloną Górę.
3: Zielonogórski oddział PTTK ma już 75 lat. Z tej okazji przy ulicy Kupieckiej 17, tuż przed siedzibą oddziału, w minione wakacje odsłonięto PTTKusa. To kolejny na bachusikowej mapie zielonogórskiej Bachusik. Jak wygląda? O tym opowie nam Artur Wochniak, artysta rzeźbiarz.
19: Jeśli chodzi o Bachusika PTTKusa, bo tak mu na imię, jest to rzeźbia przedstawiająca pewnego rodzaju turystę na pewno, takiego trochę włóczy kija. Stąd ten kostur, o który się zapiera, stąd ten kapelusz. Nie ma tylko i wyłącznie wieńca z winogron lub liści, tylko ma taki kapelusz podróżny. Oczywiście nie brakuje elementów winiarskich typu właśnie winogrona, liście. I zamiast plecaka dźwiga beczkę. Wiadomo, że beczka jest pełna wina, czyli czegoś, co jest istotne dla naszego regionu. Takim elementem, może takim troszeczkę jakby nowym, jest sposób rzeźbienia, dlatego że tutaj troszeczkę wkrada się jakby nowy sposób pokazania postaci, oprócz tych, które znacie jakby w moim wykonaniu, tu troszeczkę bardziej w kierunku takiego cartoon, można powiedzieć. I to widać, pewne rzeczy są uproszczone, ale to też daje fajny klimat takich postaci rysunkowych. Myślę, że fajnym motywem są na przykład jego stopy, które są bardzo duże, co symbolizują oczywiście długie podróże i wielokrotne wycieczki. Na tych stopach można zauważyć nie buty, trapery, tylko klapki typu japonki. I to też miał być taki akcent satyryczny z przymrużeniem oka, tym bardziej, że ostatnio często się słyszy, że w Tatry ludzie wybierają się w klapkach. Więc myślę, że najlepiej pooglądać sobie taką postać z bliska. Oczywiście ma aparat fotograficzny, ma kompas na brzuchu wielki, ale myślę, że najlepszą zabawą będzie obserwowanie dookoła tej postaci i zachęcam wszystkich odwiedzających.
3: Odsłonięcie tego wyjątkowego Bachusika odbyło się dokładnie w czasie 53. Centralnego Zlotu Krajoznawców PTTK organizowanego w Zielonej Górze, a w uroczystości uczestniczyli członkowie PTTK z różnych części Polski.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
3: W dzisiejszym programie Tydzień w Zielonej Górze mieliśmy szansę i okazję przypomnieć sobie, jak było miło podczas pikniku literackiego z Basią Wysoczańską, który odbył się równo tydzień temu, w sobotę, na Winnym Wzgórzu, a już teraz zapraszam Was na rozmowę z pisarką na temat jej książki, w której opisuje Zieloną Górę.
2: Ciekawa książka.
3: Ten weekendowy czas razem z Wami i ze mną spędza dziś Barbara Wysoczańska. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy.
3: Od razu zapytam, Basiu, czy Ciebie tytułujemy już jako pisarkę? Zdecydowanie, prawda?
20: Ostatnio bardzo często pada to pytanie na moich spotkaniach autorskich, ponieważ ja bezustannie powtarzam, że jestem autorką. Natomiast z racji tego, że moi czytelnicy upierają się, że jestem pisarką, w związku z czym postanowiłam, że posłucham moich czytelników, ponieważ to oni odgrywają tak naprawdę najważniejszą rolę, jeżeli chodzi o moje pisanie, więc umówmy się, że jestem pisarką.
3: Pamiętam twój debiut na polskim rynku wydawniczym, Narzeczona nazisty. To był rok 2021.
20: Pierwszy. Czerwiec 2021.
3: I wchodząc na ten rynek wydawniczy, ty właściwie natychmiast rozbiłaś bank. Zauroczyłaś swoją powieścią nie tylko czytelników, ale mam wrażenie też wzbudziłaś delikatną zazdrość w pisarkach, ponieważ za twoim przykładem mnóstwo autorek, które pisały tylko obyczajówki, zauważyłam, że zaczynają pisać powieści obyczajowe w tle historycznym.
20: No cóż, ciężko mi wypowiadać się na temat tego, jakie były powody tego, że inne pisarki zaczęły pisać książki obyczajowe z tłem historycznym. Natomiast czy rozbiłam bank? No myślę, że teraz już myślę, że tak. Natomiast wówczas, kiedy ta moja debiutancka powieść się ukazała, ja kompletnie byłam nieświadoma tego wszystkiego, co się z tą książką działo. Miałam oczywiście jakieś tam poczucie, że ktoś czyta tą moją książkę, że jest odbiór tej powieści, ale ja naprawdę nie zdawałam sobie sprawy ze skali tego, jak dużo czytelników po tą powieść sięgało i rzeczywiście jaki był gdzieś tam ogromny odzew zarówno w świecie czytelniczym, jak i w świecie literackim tej powieści. I teraz jestem za to ogromnie wdzięczna, bardzo, z całego serca jestem za to wdzięczna, bo to utorowało mi drogę do miejsca, w którym jestem teraz.
3: Muszę też przyznać, że jesteś bardzo płodną pisarką.
20: Pewnie wynika to z tego, że ja po prostu kocham pisać i jestem absolutnie przekonana, że gdybym czasu na to pisanie miała znacznie więcej, to pisałabym jeszcze więcej. Naprawdę, bo to jest coś, co nie tylko jest moją pracą, ale mi to sprawia przeogromną przyjemność. To jest tak naprawdę część mnie. Ja nie potrafię funkcjonować bez pisania. Więc no, skoro ja tak bardzo tego potrzebuję, no to się dzieje i piszę.
3: Właśnie, powiedziałaś, Basiu, to jest część mojej pracy. Kiedy my się poznałyśmy, wówczas miałaś inną pracę na etacie.
20: Tak, oczywiście. Wówczas pracowałam na etacie. 13 lat spędziłam w tamtej pracy. Natomiast kiedy okazało się, że moja książka debiutancka rzeczywiście odniosła taki sukces, jaki odniosła, to zaryzykowałam, pozwoliłam sobie na to, żeby zdecydować się na pisanie na pełnym etacie. Czyli z tamtej pracy zrezygnowałam i oczywiście nie żałuję. To była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo ja naprawdę w tej chwili robię to, co kocham i nie wyobrażam sobie, że miałabym robić coś innego.
3: Czyli jesteś potwierdzeniem takiego powiedzenia, że jeśli robisz coś, co kochasz, nie przepracowujesz ani jednego dnia w życiu.
20: Dokładnie tak jest. Ja jestem tego absolutnym przykładem. Wręcz powiem, że kiedy brakuje mi tego czasu na pisanie, bo oczywiście ja też funkcjonuję w normalnym życiu, też mam rodzinę, też mam swoje obowiązki, mam bardzo dużo spotkań autorskich. Wówczas gdzieś tam to moje pisanie jest troszeczkę odłożone na bok, to ja szalenie za tym tęsknię. Ja mam wrażenie, że ja myślę tylko o tym, że ja już chciałabym zasiąść do komputera i znowu zanurzyć się w ten mój nowy, imaginowany świat, który tworzę.
3: Chciałam z tobą porozmawiać, bo bardzo się cieszę, że wreszcie po długich wycieczkach, po Berlinach, po Warszawach, jeśli chodzi o twoje powieści, wreszcie piszesz o Zielonej Górze w swojej powieści zatytułowanej Nigdy się nie poddam. I zapytam cię, dlaczego ta Zielona Góra wreszcie miała szansę i okazję pojawić się na kartach twojej książki?
20: Tak, rzeczywiście powieść dzieje się w Zielonej Górze i to zarówno w tej współczesnej Zielonej Górze obecnej, jak i przedwojennej Zielonej Górze, rok 1934 i niemiecki Grimberg. Dlaczego Zielona Góra? Ja jestem mieszkanką, od kilku lat jestem mieszkanką Zielonej Góry i powiem szczerze, że ja chyba też musiałam troszeczkę dojrzeć do tego, żeby napisać książkę, która będzie się działa w moim mieście, bo to jest teraz moje miasto. Ja czuję bardzo silny związek z tym miejscem, w którym obecnie mieszkam, żyję tu. I chciałam, żeby ta książka nie była banalna, żeby ona pokazywała coś ważnego dla tego miasta. Zależało mi też na tym, żeby w jakikolwiek sposób połączyć naszą obecną Zieloną Górę z tą właśnie dawną, historyczną Zieloną Górą, która nie była polska, była niemiecka, bo to wówczas były tereny niemieckie, to były Niemcy. Kiedy my, mieszkając tutaj, na naszych ziemiach odzyskanych, zaczynamy cofać się w czasie, to rzeczywiście gdzieś w pewnym momencie zderzamy się o ten niemiecki mur. My wiemy, że tam już nie było Polski, że tu już były Niemcy. I ja bardzo miałam ogromną potrzebę, żeby połączyć tą historię miasta, po prostu miasta, połączyć historię ludzi, którzy to miasto tworzyli, czyli nas tutaj współcześnie, Polaków, Zielonogórzan, z tymi dawnymi mieszkańcami Zielonej Góry, czyli Niemcami, mieszkańcami Grimbergu. I naturalnym takim spoiwem dla mnie stało się winiarstwo, ponieważ tradycje winiarstwa w tamtych czasach były bardzo silnie zakorzenione i one również teraz, w obecnych czasach, bardzo prężnie działają na ziemi lubuskiej. I uznałam, że to jest świetny moment, świetny temat do tego, żeby taką książkę napisać.
3: A ja przypomnę, że razem z wami i ze mną ten weekendowy czas spędza Barbara Wysoczańska, pisarka, która na kartach swojej powieści opisuje Zieloną Górę, tę, którą znamy z opowieści naszych babci i dziadków i tę, którą oglądamy na co dzień.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
3: To, co cię charakteryzuje w twoim pisarstwie, przynajmniej dla mnie jako dla czytelniczki, to jest też pokazywanie siły kobiet. Zresztą to jest tytuł jednej z twoich powieści. Tu mamy dwie bohaterki, które pomimo przeciwności losu, rzucania kłód pod nogi, wykazują się ogromną siłą charakteru, niewątpliwą walecznością i wiarą we wszystko to, co robią. 1934 rok, Gretel, Niemka. 2024 rok, to samo miejsce, ta sama winnica i bohaterka Alicja. To, co też jest piękne w twojej powieści, to ta dwutorowość historii. To po raz pierwszy mam wrażenie taki przez ciebie zastosowany zabieg.
20: Tak, rzeczywiście dotąd nie zdarzyło mi się pisać historii, która działałaby się dwutorowo w dwóch czasach. Natomiast tutaj uznałam, że to jest naturalne, bo jeżeli właśnie zależało mi na tym, żeby połączyć tą dawną Zieloną Górę z tą obecną, współczesną Zieloną Górą, to w naturalny sposób narodził się pomysł, że napiszę to po prostu w dwóch strefach czasowych współcześnie i pokażę również czas historyczny tego miasta. Więc tak jak mówię, zdarzyło się to absolutnie naturalnie. Natomiast jeżeli chodzi o moje bohaterki, no one rzeczywiście są silne, one są zdeterminowane do działania. Natomiast ja tak nieraz pisząc moje książki uświadamiam sobie, że ja z góry tego nie planuję. One po prostu w trakcie pisania, w trakcie tworzenia się historii, powieści, moje bohaterki zmieniają się, dojrzewają wielokrotnie, a ta ich siła jest siłą naturalną, wewnętrzną. Ja myślę, że to jest coś, co my kobiety wszystkie po prostu mamy, tylko bardzo często gdzieś tam zapominamy o tym i nieraz trzeba nam przypomnieć i właśnie ja chyba przypominam o tym tymi moimi książkami. Natomiast no, Gretel na początku jest osobą, jest dziewczyną, która oczywiście ma absolutnie zaplanowane życie. Ona wie, jak jej życie będzie wyglądało i to nie ona sobie to życie zaplanowała, tylko to wszystko zainicjował jej ojciec, który zdecydował, że córka będzie tylko i wyłącznie zajmowała się domem. Żadnej innej przyszłości dla niej nie wymyślił. Natomiast nadchodzi taki moment, kiedy Gretel zaczyna dojrzewać, kiedy okazuje się, że ten ojciec pod wpływem choroby odsuwa się, ona nagle sama musi zacząć podejmować decyzje. Wcześniej sama sobie tłumaczy, że nie potrafiła tego robić, nie potrafi, jest nieśmiała, jest wycofana. Ale jednak okazuje się, że życie, działanie wymusza na niej to, że ona odnajduje w sobie wewnętrzną siłę do tego, żeby podążać i za swoim marzeniem, i za tym, żeby scalić rodzinę, dom rodzinny, który tak bardzo kocha, żeby uratować winnicę, która przecież całe życie towarzyszyła jej, z której całe życie zbierali plony, jej rodzina korzystała z tych plonów. I ona nagle nie potrafi tego wszystkiego zostawić. No Alicja jest osobą, współczesna bohaterka Alicja, jest osobą, która przeżyła rodzinną, osobistą traumę. I ona leczy się z tej traumy właśnie poprzez to, że kupuje stary poniemiecki dom, starą poniemiecką winnicę pod Zieloną Górą.
3: I zaczyna, tak naprawdę, mam wrażenie, ona tchnęła w tę winnicę życie, ale też obudziła to życie sama w sobie.
20: Tak, tak, dokładnie. Oprócz tego, że obudziła ducha w tej winnicy, bo ona zaczyna bardzo silnie interesować się historią tego miejsca i chce wiedzieć, kto to miejsce tworzył, to równocześnie pomaga jej to w jej wewnętrznej walce o to, żeby każdy kolejny dzień był dla niej lepszy, żeby potrafiła normalnie, żeby znów potrafiła się, nauczyła się normalnie funkcjonować po tym, co ją spotkało. Nie chciałabym tutaj za dużo mówić, żeby czytelnikom nie spoilerować.
3: Też ugryzłam się przed chwilą w język.
20: Dokładnie.
3: Myślę, że chciałyśmy powiedzieć to samo, ale nie możemy tego zrobić, by Państwu przyjemności czytania powieści Nigdy się nie poddam nie odebrać. Basiu, a ta winnica pod Zieloną Górą, czy ty znalazłaś jakąś winnicę, którą opisałaś? Czy po prostu zrobiłaś mariaż przeróżnych zielonogórskich winnic?
20: O, dokładnie. Dokładnie tak bym to nazwała, że zrobiłam mariaż przeróżnych zielonogórskich winnic. To nie jest jedna konkretna winnica. Weźmy pod uwagę to, że oczywiście te wszystkie winnice, które teraz funkcjonują w województwie lubuskim, to są oczywiście winnice prywatne, które mają swoich właścicieli. W związku z czym opisanie takiej winnicy byłoby już pewnie pewnego rodzaju gdzieś tam kłopotem, więc oczywiście wymyśliłam sobie własną winnicę, która jest właśnie takim zlepkiem tych wszystkich winnic, które do tej pory obejrzałam na naszej ziemi lubuskiej. Miejsce, o którym piszę, nie istnieje. To jest tylko i wyłącznie wytwór mojej fantazji. Podobnie ten dom stary po niemiecki nie istnieje, ale jeżeli ktoś zna ziemię lubuską, wie, jakie tutaj mamy klimaty, to oczywiście ma świadomość tego, że tutaj takich starych po niemieckich domów, dworków jest naprawdę mnóstwo. Więc bez najmniejszego kłopotu można sobie taki stary dworek wyobrazić.
3: Powiedz mi jeszcze, czy mieszkańcy Zielonej Góry żywo zareagowali na to, że mają powieść obyczajową ze swoim miastem w tle?
20: Tak, dostałam bardzo dużo takich informacji zwrotnych od mieszkańców Zielonej Góry. I tych, którzy obecnie tu mieszkają, i tych, którzy kiedyś mieszkali w Zielonej Górze, natomiast teraz ich miejsce jest gdzieś zupełnie indziej, też do mnie pisali, że czują ogromny sentyment do tego miasta, że cieszą się, że mogli przeczytać książkę, która właśnie tutaj się dzieje, więc odzew jest wspaniały. Poza tym ja wiem, że zielonogórzanie też doceniają ten rys historyczny. To, że mogą coś przeczytać, co dzieje się w tej dawnej Zielonej Górze, w tym jeszcze dawnym Grimbergu. Bo ja uważam, że łączenie historii jest dla nas bardzo ważne. My powinniśmy mieć świadomość tego, jak wyglądała historia naszego miejsca, w którym obecnie żyjemy. Dlaczego to miejsce tak wygląda? Kto to miejsce kiedyś tworzył? Kto je kochał tak samo, jak my je teraz kochamy? I takie książki właśnie wszystkim nam to uświadamiają.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Twoje radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.